0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Pobiegnę boso, tak może sparafrazować piosenkę zespołu Zakopower Radosław Piorska-Lisza. Na co dzień zajmuje się on przypominaniem związanego z miastem, a żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku astronoma Karola Malaperta i odkrywa przed Kaliszanami tajemnice kosmosu. A kiedy nie patrzy w planety, zakłada sportowy strój, zdejmuje buty i rusza na biegowe trasy.
2: Ja się specjalizuję w 5 i 10 kilometrach, biegam boso, chociaż czasem jest to wymagające. Tutaj w Kaliszu nasze trasy biegowe są tak przygotowane, że boso można śmiało je certyfikować. Tak mniej więcej od minus 7 stopni Celsjusza do kiedy ten asfalt ma tak około 35-40. Wtedy już jest ciężko i trzeba szukać tych białych pasów na czarnym asfalcie, żeby w ogóle wytrzymać. Ale czasem niestety są ścieżki parkowe albo leśne wysypane takim grubszym kamieniem i po tym już bardzo ciężko się biega, więc jak się gdzieś wybieram na jakiś bieg, to zawsze sprawdzam, jaka jest nawierzchnia.
1: Powiedział Radiu Centrum Radosław Pior, biegający boso, propagator astronomii. I tak już biega od 10 lat, chociaż przyznaje, że pierwszy raz był trudny i bolesny, ale teraz ma nawet naśladowców.
2: Po pierwszym biegu było ciężko, tak mniej więcej przez 3 dni mnie wszystko bolało, ale potem rany się zagoiły i od tego czasu nie ma żadnego problemu. Moim zdaniem biegnie się chyba nawet wolniej. Ja bym tego z jakimiś doznaniami większymi nie łączył. Taka po prostu tu moja wewnętrzna fanaberia. No zawsze jest takie coś w rodzaju zachwytu, nie? Że o, my tutaj tak biegamy, dobieramy te buty, a ty przychodzisz, zdejmujesz buty i biegniesz. Ja bym chyba tak nie mógł. Kilku kolegów tak jednorazowo się zdecydowało ze mną trochę potrenować boso i każdy zawsze był zadowolony.
1: Dodał biegacz Radosława Piora, biegnącego boso, można było zobaczyć na biegu Ptolemeusza, a regularnie można zobaczyć go w sobotnim parkranie.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Krotoszyński Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w wydarzeniu Bądź z natury ekologiem, które zastąpiło na kulturalnej mapie Krotoszyna coroczny festiwal o tematyce ekologicznej. Ostatnia, 30. edycja tego drugiego odbyła się w ubiegłym roku.
3: Mamy ciekawą propozycję dla seniorów, ponieważ dzięki dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu możemy realizować projekt Bądź z natury ekologiem. To właśnie w ramach niego odbędą się warsztaty lepienia garnków, które pomogą w prosty sposób i naturalny zadbać o wodę w przydomowych ogródkach i na działkach. To wszystko już 12 października od godziny 9, a więcej szczegółów u nas na stronie.
1: Powiedziała Radiu Centrum Zuzanna Kozina-Bałciak, dyrektorka Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. To tylko jedno z wielu wydarzeń zaplanowanych w ramach Bądź z natury ekologiem. Inne są skierowane również dla dzieci, nastolatków i dorosłych. Są to m.in. konkursy plastyczne i wiedza o lesie, czy warsztaty komponowania naturalnych kosmetyków.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Trwa modernizacja zabytkowego ratusza w Ostrowie Wielkopolskim. Obecnie trwają prace przy fundamentach i elewacji, informuje Ostrowski Urząd Miejski. Już wkrótce będzie wymiana okien. Remont ma potrwać do połowy przyszłego roku.
4: Władze miasta modernizację XIX-wiecznego budynku nazywają kompleksową rewitalizacją. Do tej pory skuto teren wokół ratusza, zerwano starą elewację. Obiekt, jak i jego fundamenty będą docieplone, a już wkrótce wymiany doczekają się okna. Po zakończeniu prac elewacja będzie w odcieniach beżu. Sporo dzieje się też wewnątrz budynku. Zgodnie z planem wymienione zostaną wszystkie instalacje, a na dachu pojawi się fotowoltaika. To między innymi dzięki temu obiekt ma stać się bardziej energooszczędny i tańszy w utrzymaniu. Władze miasta zapewniają, że po modernizacji ratusz nie straci swojego historycznego charakteru, ponieważ układ pomieszczeń pozostanie bez zmian. Poza tym każdy etap inwestycji konsultowany jest z miejskim konserwatorem zabytków. Koszt remontu to ponad 5,5 miliona złotych. 3 700 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie unijne. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Zamek w Głuchowie walczy o tytuł najpiękniejszego zamku w Polsce. Muzeum Zamek w Głuchowie zachęca do głosowania w rankingu magazynu Travel List i Polskiej Organizacji Turystycznej. Głosować można do 14 października.
5: Muzeum Zamek w Głuchowie informuje o wyjątkowym wyróżnieniu. Głuchowski zamek został nominowany w kategorii najpiękniejszy zamek w rankingu polskich zamków i pałaców magazynu Travel Obelisk to jeden z najbardziej niezwykłych zabytków Wielkopolski. Jego architektura inspirowana jest francuskimi zamkami z nad Loary, a malownicze położenie wśród zieleni sprawia, że miejsce zachwyca odwiedzających. Zamek otacza zabytkowy park Arboretum, który jest integralną częścią całego założenia. Obecny charakter rezydencji związany jest z Izabellą z Czartoryskich Działyńską. To właśnie dzięki niej Gołchów stał się wyjątkową siedzibą, w której zgromadzono cenne dzieła sztuki i zabytkowe przedmioty z różnych stron Europy. Dziś zamek jest jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych regionu i miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów. Muzeum Zamek w Gołchowie zachęca mieszkańców gminy, turystów i wszystkich sympatyków tego wyjątkowego miejsca do oddania głosu. Głosowanie trwa do 14 października, a każdy głos może pomóc zamkowi w Gołchowie przybliżyć się do zdobycia tytułu najpiękniejszego zamku w Polsce. Link do głosowania na stronie Radia Centrum. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: www.rc.fm.
1: Przedstawiciele większości radnych w Ostrowskiej Radzie Miejskiej zdradzili swoje oczekiwania wobec budżetu miasta na 2027 rok. Ich priorytety to budżet bez deficytu, zmniejszenie zadłużenia Ostrowa o co najmniej 10 milionów złotych oraz brak podwyżek lokalnych podatków i opłat za odpady.
6: Jak podkreślają radni, będzie to pierwszy w tej kadencji budżet przygotowany od początku w warunkach, w których prezydent miasta nie dysponuje większością głosów w Radzie Miejskiej. W tej sytuacji propozycje budżetowe zgłaszane przez radnych dysponują większością w Radzie nabierają zupełnie nowego znaczenia i potencjalnej mocy sprawczej. Radni zapowiadają m.in. starania o modernizację i doposażenie infrastruktury rekreacyjnej na Piaskach oraz projekt budowy basenów zewnętrznych w obrębie popularnego zbiornika. Zmiany ma uzupełnić budowa ścieżki rowerowej na południowym wale Piasków i przyłącza dla przystani żeglarskiej. Są też propozycje dotyczące oświaty. To m.in. zakup defibrylatorów AED do placówek oświatowych, modernizacja nawierzchni bieżni kortu tenisowego przy szkole podstawowej nr 7, a także modernizacja ogrodzenia i odnowienie elewacji szkoły nr 1. W planach inwestycyjnych znalazł się także zakup nowych terenów inwestycyjnych na Zębcowie za co najmniej 5 milionów złotych oraz budowa nowych zbiorników retencyjnych. Radni zaznaczają, że to dopiero wyjściowa lista propozycji. Nie wykluczają kolejnych poprawek, także tych zgłaszanych przez mieszkańców i rady osiedli. Projekt budżetu prezydent miasta powinna przedstawić do 15 listopada, a sesja budżetowa tradycyjnie pod koniec grudnia. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
0: Tak minął tydzień. Wtorek.
7: Wielkimi krokami zbliża się trzecia edycja Kaliskiego Festiwalu Pianistycznego. W tej edycji organizatorzy zaplanowali 5 koncertów, które będą się odbywały w 3 miejscach. W Pałacu Myśliwskim w Antoninie, Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kaliszu i Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Podczas tegorocznej edycji wystąpią znakomici artyści z Polski i Wiednia, którzy zagrają solo lub zaprezentują się w kameralistyce.
8: Celem festiwalu jest przede wszystkim udostępnienie publiczności tutaj lokalnej, dostęp do sztuki na absolutnie najwyższym poziomie. Naszym celem w ogóle od początku powstania było spowodowanie, że ci artyści, którzy się pojawiają na wielkich estradach, przyjadą też tutaj do Kalisza i będzie można ich tutaj usłyszeć w różnorodnym repertuarze.
7: Powiedział Radio Centrum Łukasz Byrdy, dyrektor artystyczny festiwalu. I tak podczas koncertu inauguracyjnego, na który zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Fundacja Kalisia Arts, usłyszymy finalistę konkursu Chopinowskiego.
8: Koncert szczególny 25 października. Spotkamy się tam z chyba jednym z najwybitniejszych polskich młodych pianistów, z Piotrem Aleksewiczem, który w zeszłym roku otrzymał 5. nagrodę na konkursie Chopinowskim w Warszawie. Także naprawdę szczególne wydarzenie, wspaniały artysta i myślę, że warto przybyć.
7: Wydarzenie potrwa od 25 października do 13 listopada. Partnerem festiwalu jest Radio Centrum, dlatego jego pełny program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
7: Na te inwestycje mieszkańcy gminy Stawiszyn czekali już od dłuższego czasu. W minionym tygodniu miejscowe władze zawarły umowę, która przewiduje budowę w Starym Kiączynie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
9: Długo wyczekiwana inwestycja w postaci budowy przoku na terenie naszej gminy wchodzi w fazę realizacji. Pozyskaliśmy na ten cel środki z samorządu województwa wielkopolskiego. W ramach projektu budowy nowoczesnego przoku wybudujemy plac i chodniki, magazyn na odpady, ogrodzenie, zadaszenie, wiatr magazynowy, takie miejsce jak drugie życie, rzeczy, kontenery socjalno-biurowe, monitoring, oczywiście elementy małej architektury, edukacji i ekologii.
7: Przekazał Radiocentrum Grzegorz Kaczmarek, burmistrz Stawiszyna. Wartość całego zadania to 2 700 000 zł, z czego dofinansowanie z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego wynosi 1 800 000. Termin ukończenia prac to październik przyszłego roku.
0: Słuchasz, więc wiesz.
7: W tym roku Kościół świętuje 800. rocznicę urodzin świętego Franciszka z Asyżu. Z tej okazji w wielu świątyniach odbywają się święcenia zwierząt, bo to właśnie naszych braci mniejszych szczególnie ukochał święty Franciszek. Tak było także w katedrze świętego Mikołaja w Kaliszu. Na specjalną mszę przyszli właściciele psów, gołębi, kur, a nawet chomików.
10: My jesteśmy bardzo szczęśliwi i z ogromną wdzięcznością podchodzimy do tego, że możemy tutaj we wspólnocie z naszymi braćmi mniejszymi uczestniczyć w takim pięknej uroczystości.
11: Kochamy zwierzęta, więc miło się spotkać z ludźmi, którzy także kochają zwierzęta. Myślę, że wartościowa inicjatywa.
7: Z kim dzisiaj przyszłaś?
12: Z moim chomiczkiem.
7: A jak ma na imię?
12: Krystian.
7: Krystian. Powiedzieli Radiocentrum właściciele zwierząt. Inicjatorem akcji było Kaliskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Rasowego, Drobnego Inwentarza, Ptaków Śpiewających i Egzotycznych. Nieprzypadkowo uroczystość odbywała się w katedrze, bo to właśnie w tej świątyni od kilku lat stoi rzeźba świętego Franciszka, należąca do organizatorów wydarzenia.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego!
7: Kaliski Szpital czasowo ogranicza wykonywanie zabiegów ginekologicznych. Powodem jest pilny remont bloku operacyjnego oddziału ginekologicznego.
13: Blok operacyjny wyłączony jest z funkcjonowania aż do 30 listopada. Niewykluczone, że prace potrwają jeszcze dłużej, nawet do 31 grudnia. W tym czasie w Kaliskim Szpitalu nie będą wykonywane duże zabiegi ginekologiczne. W ograniczonym zakresie będą możliwe natomiast drobne zabiegi. Placówka zwróciła się do sąsiednich szpitali o zabezpieczenie pacjentek wymagających pilnych operacji. Remont nie obejmie oddziału porodowego, który ma własny blok porodowy i będzie działał normalnie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami 62 757 9020 lub 62 757 91 35. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. Środa.
7: Od miejsca, w którym kiedyś robiono zakupy, do nowoczesnego centrum gminy. Taką przemianę przejdzie dawny dom handlowy w Liskowie. Samorząd wyłonił już wykonawcę rewitalizacji obiektu i podpisał umowę na realizację prac. Inwestycja pochłonie około 10 milionów złotych, a większość to pieniądze z samorządu województwa wielkopolskiego.
14: Projekt modernizacji oraz wizualizację wykonała firma z Kalisza, a remont przeprowadzi wyłoniona w konkursie firma z Ostrowa Wielkopolskiego. W ten sposób historia dawnego domu handlowego w Liskowie będzie miała kolejny rozdział. Po kompleksowej przebudowie budynek zmieni swoją funkcję i stanie się miejscem, w którym mieszkańcy będą mogli zarówno załatwić sprawy urzędowe, jak i skorzystać z oferty społecznej czy rekreacyjnej. Do obiektu przeniosą się Urząd Gminy, Urząd Stanu Cywilnego i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Powstanie również Centrum Aktywności Społecznej i Integracji przeznaczone na spotkania, warsztaty i wydarzenia. Jedną z nowości atrakcji będzie kręgielnia, a w budynku znajdzie się także pracownia rękodzieła. Zmiana będzie dotyczyła nie tylko funkcji. Budynek zostanie rozbudowany i nadbudowany, ocieplony, zyska nowe instalacje, okna i drzwi oraz odnawialne źródła energii. Zostanie również pozbawiony barier architektonicznych, dzięki czemu będzie bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami i rodzin z małymi dziećmi. W ten sposób dawny obiekt handlowy ma stać się nowoczesnym, dostępnym dla wszystkich centrum życia gminy. Kompleksowa rewitalizacja i zmiana funkcji opuszczonego ponad 50-letniego budynku handlowo-usługowego w centrum Liskowa ma kosztować blisko 10 milionów złotych, z czego 8 milionów złotych to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Planowany termin zakończenia prac to koniec 2027 roku. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
7: Żeby ugościć wszystkich, potrzeba 100 kg ryb. Mowa o wigilii organizowanej przez Fundację HOPS z Kalisza. Organizacja już zaczęła zbierać pieniądze, m.in. na zakup karpi.
15: chciałbym wyprzedzić trochę tą świąteczną gonitwę, która rozpoczyna się zwykle od choinek w marketach i świecidełek. Chciałem pokazać i podkreślić to, że właśnie robimy tą Wigilię. Zbieramy produkty, pcharzem jest straszą, że ryba bardzo będzie drożała, że jest wysoka cena, więc lepiej to zrobić teraz.
7: Powiedział Radiocentrum Roman Żarnecki, prezes Fundacji HOPS. Wigilia organizowana jest zawsze 24 grudnia w hali OSIR przy ulicy Łódzkiej. Do uroczystej świątecznej wieczerzy każdego roku zasiadają osoby samotne, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, ale też ci wszyscy, którzy ten dzień chcą spędzić w dużym gronie. W sumie około 500 kaliszan i mieszkańców regionu. W jaki sposób wesprzeć Fundację HOPS? Informacje na ten temat znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
7: Czas na ostatni koncert tegorocznego 7. Festiwalu Muzycznego Organy Wielkopolski, organizowanego przez Fundację Artystyczno-Edukacyjną Puenta. Od połowy czerwca w trzech wielkopolskich lokalizacjach, to jest Miejskiej Górce, Złotowie i Przespolewie Kościelnym, odbywały się organowe koncerty. 9., a zarazem ostatni koncert odbędzie się w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i Matki Bożej Pocieszenia w Przespolewie Kościelnym w gminie Ceków Kolonia.
16: 18 października usłyszymy młodych artystów z Poznania, Piotra Pawlika, organistę, oraz Igę Bogucką, sopranistkę.
7: Powiedziała Radiocentrum Elżbieta Karolak, która odpowiada za koncepcję artystyczną festiwalu oraz prowadzenie koncertu. Początek wydarzenia około 12.30, a wstęp jest wolny. Partnerem medialnym festiwalu jest Radiocentrum.
0: Słuchasz, więc wiesz.
7: Ostrowski Rower Miejski zakończył działalność. Miejski Zakład Komunikacji tłumaczy decyzję przede wszystkim gwałtownym spadkiem zainteresowania i zużyciem rowerów. Kilka sztuk jednośladów zostało jednak w firmie do własnego użytku.
17: System rowerów miejskich, który wystartował w 2017 roku z 20 rowerami i 2 stacjami, był przez lata w Ostrowie Wielkopolskim rozwijany i modernizowany. W sezonie 2025 mieszkańcy mieli już do dyspozycji 121 rowerów na 12 stacjach. Tegoroczny sezon roweru miejskiego w Ostrowie był jednak ostatnim. Jak mówi Janusz Marczak, prezes MZK, formuła miejskiego roweru z czasem się wyczerpała.
18: Uważamy, że spełni swoją rolę, zainspirował wiele osób, aby przesiąść się na rower. Formuła miejskiego roweru się wyczerpała. Zauważyliśmy bardzo duży spadek liczby wypożyczeń. W najlepszym roku tych wypożyczeń było w sezonie 53 tysiące, a ostatni sezon za rok 25 pokazał, że tych wypożyczeń było 9,5 tysiące, zatem średnio jedno wypożyczenie na około 2,5 dnia. Druga sprawa to to, że te rowery funkcjonują od 2018 roku i po prostu były zużyte.
17: Rowery zostały odsprzedane firmie zewnętrznej. 4 z nich pozostały jednak w MZK i nadal są wykorzystywane. Już nie jako rowery miejskie, ale jako pojazdy służbowe.
18: Rowery zostały odsprzedane w firmie zewnętrznej, natomiast 4 sztuki tych rowerów funkcjonują u nas w MZK jako pojazdy służbowe. Jeździmy tymi rowerami po placu, do autobusów.
17: Ostrowski Rower Miejski działał od października 2017 roku. Jego ostatni sezon zakończył się 30 czerwca tego roku. Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
7: Przed nami druga edycja Przygodzickiego Festiwalu Karpia, czyli Wielkiego Święta w gminie Przygodzice w ramach Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 24 października.
19: Przystawię Dębnica Dolna. W Dębnicy pokazowe odłowy ryb, a także możliwość wspólnego osadzenia drzew, a po południu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach degustacyjne dania z karpia wykonane przez koła gospodyń wiejskich. Dla każdego będzie coś smacznego, a na scenie zaprezentują się zespoły folklorystyczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach.
7: Powiedział Radiocentrum Robert Kaczmarek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach. Start 24 października od godziny 9. Wstęp wolny.
0: Słuchasz, więc wiesz.
7: Tomasz Klak, długoletni radny Rady Miejskiej w Pleszewie i członek Prawa i Sprawiedliwości, został powołany do Rady Samorządu Terytorialnego przy prezydencie RP. Akt powołania odebrał w Pałacu Prezydenckim, a następnie wziął udział w pierwszym posiedzeniu Rady.
5: Nowe gremium, w skład którego wchodzi około 100 samorządowców, ma pełnić funkcję konsultacyjno-doradczą w sprawach dotyczących samorządów. Jednym z głównych tematów pierwszego posiedzenia była ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Tomasz Klak zwraca uwagę na potrzebę zmian w systemie finansowania samorządów. Jak podkreśla, mniejsze miasta i gminy powinny mieć większą stabilność dochodów i możliwość lepszego planowania inwestycji. Długoletni Pleszewski radny chce, by w ramach prac Rady udało się wypracować rozwiązania ponad podziałami politycznymi, które zapewnią bardziej sprawiedliwy podział środków pomiędzy samorządy różnych szczebli. Tomasz Klak będzie chciał reprezentować interesy mniejszych samorządów i wspierać dialog między władzami centralnymi a lokalnymi. Jego zdaniem udział w pracach Rady to także szansa na przedstawienie problemów i potrzeb mieszkańców Pleszewa oraz innych mniejszych miejscowości. W najbliższym czasie Rada ma się zająć m.in. gospodarką odpadami, systemem kaucyjnym oraz funkcjonowaniem powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
7: Zaczęło się od materiału, igły i nici. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 imienia Janusza Korczaka w Kaliszu przez cały rok szkolny szyli pluszowe kury. Powstał z nich nawet specjalny szkolny kurnik, który stanął przy wejściu do placówki. Maskotki nie były jednak tylko ozdobą. Ich sprzedaż i związane z nią darowizny wspierają projekt Kura dla Madagaskaru. Pieniądze trafiają do Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, a następnie na Madagaskar, gdzie kupowane są prawdziwe kury. Te z kolei pomagają zapewnić żywność dzieciom z biednych rodzin.
20: Nasi uczniowie tworzyli własnoręcznie kury. Taka kura maskotka sprzedana pomagała w zakupie żywej kury dla mieszkańców Madagaskaru.
21: Oczywiście kury nie wysyłamy, tylko pieniądze wysyłamy.
22: Jest to zakup kur, uczymy jak hodować kurki, uczymy jak przygotowywać rzeczy, na przykład z jajek. Wspomagamy wyżywienie dzieci. Na przykład w Ankazuabu robimy bułeczki, bo większość dzieci do nas przychodzi bez śniadania i odchodzi i nie ma obiadu w domu.
7: Powiedzieli Radiu Centrum Joanna Frontczak, wicedyrektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ksiądz Janusz Nowak z Fundacji Czyńmy Dobro i siostra Aloiza, misjonarka z Polski od ponad 20 lat mieszkająca na Madagaskarze. Kura dla Madagaskaru ma podwójne znaczenie. Z jednej strony pomaga ubogim, mierzącym się z problemem głodu mieszkańcom wyspy, a z drugiej jest też ważną lekcją dla podopiecznych ośrodka.
23: Najlepsza to jest nauka przez działanie. Uczniowie tworzyli najpierw szablony, później wycinali z przeróżnych materiałów o różnych kolorach, fakturach. Zszywaliśmy te kury, wypychaliśmy pluszem, później testy kontroli jakości, które też sprawiały dużą frajdę, bo trzeba było bardzo dokładnie tutaj te kurki zaszyć. Uczniowie mieli sprawczość, byli odpowiedzialni za powierzone zadania.
24: Jest to bardzo ważne, działanie przez praktykę, czyli tak, rozwój manualny naszych uczniów, też kreatywność. Ogromną radość sprawiało im wymyślanie, w jaki sposób stworzą te kury.
7: Wyjaśniły Radio Centrum Anna Koser i Joanna Branicka, nauczycielki i koordynatorki projektu. W szkolnym kurniku powstało ponad 100 maskotek. Każda z nich miała przypominać, że pomoc może zacząć się od prostego działania. Dla uczniów była to nauka szycia, kreatywności i odpowiedzialności. Dla dzieci na Madagaskarze szansa na dodatkowy posiłek i wsparcie ich rodzin.
0: Tak minął tydzień.
4: W Stawiszynie powstanie nowy kompleks sportowy. Inwestycja realizowana będzie przy wsparciu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a o szczegółach powiedział Radiu Centrum Grzegorz Kaczmarek, burmistrz Stawiszyna.
9: Mamy bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców gminy miasta Stawiszyn, a szczególnie dla dzieci i młodzieży, ponieważ podpisaliśmy umowę na budowę nowoczesnego kompleksu sportowego Orlik w Stawiszynie. Założenia, realizacja przebiegać będzie w formule zaprojektuj, wybuduj. W skrócie nowy obiekt będzie obejmował m.in. boisko piłkarskie z nawierzchnią trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne, zaplecze sanitarne, nowoczesne oświetlenie, oczywiście ogrodzenie, piłkochwyty, jak i elementy małej architektury.
4: Wartość prac to niespełna 2 100 000 zł, z czego dofinansowanie stanowi przeszło 810 000 zł. Prace mają zostać ukończone do końca października 2027 roku.
0: Słuchasz, więc wiesz.
4: Szpital w Ostrzeszowie podsumował pierwszy rok pracy nowego zarządu. Placówka niemal trzykrotnie zwiększyła liczbę operacji ginekologicznych. W pierwszym półroczu wykonano ich 332. W tym roku szpital dostał sprzęt za ponad 3 miliony złotych, m.in. ambulans i nowy aparat RTG. Trwa też rozbudowa placówki za blisko 22 miliony złotych. Od października mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnej fizjoterapii na NFZ. W 2 dni zapisały się na nią 123 osoby. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
4: 65-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego kierował autem pomimo sądowego zakazu. W trakcie interwencji policyjnej mundurowi wyczuli od niego woń alkoholu. Kierowca odmówił poddania się badaniu. Pobrano od niego krew. Na tym jednak nie zakończyła się interwencja policjantów z Kraszewic. Do zdarzenia doszło w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim.
1: Podczas sprawdzania uprawnień do kierowania pojazdami policjanci ustalili, że mężczyzna posiada czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie. Pomimo obowiązującego zakazu zdecydował się kierować samochodem. W trakcie podejmowanych czynności w miejscu publicznym mężczyzna znieważył interweniujących policjantów. W związku z popełnionymi czynami został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie do dyspozycji prokuratora.
4: Przekazała Radio Centrum aspirant sztabowa Magdalena Domrecka, oficer prasowa ostrzeszowskich policjantów. Następnego dnia 65-latek usłyszał zarzuty. Nie przyznał się do winy. Ze swojego zachowania będzie tłumaczyć się przed sądem.
0: Więcej informacji na www.rc.fm.
4: Magazyny w okolicach Kalisza miały być miejscem, do którego trafiały towary przejmowane podczas fikcyjnie organizowanych transportów. Proceder dotyczył firm z różnych krajów Europy, a wartość strat sięga około 1 000 000 euro. Policjanci zatrzymali 4 mężczyzn dzień po zgłoszeniu sprawy.
14: Schema do działania był prosty. Firma zlecała transport zakupionego towaru do konkretnego odbiorcy w Europie, ale przesyłka nigdy tam nie docierała. Zamiast tego trafiała do magazynu w okolicach Kalisza, a po wykonaniu transportu kontakt z organizatorami nagle się urywał. Policjanci ustalili, że w proceder zaangażowani byli m.in. dwaj pracownicy zlokalizowanego w naszym regionie magazynu oraz jego 51-letni właściciel. Zatrzymano także 41-latka, którego dane wykorzystano do organizowania transportów. Magazynierom postawiono zarzuty oszustwa i zostali oni tymczasowo aresztowani. Pozostali odpowiadają za pomocnictwo, wobec nich zastosowano dozór. Śledztwo nadal trwa. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
0: Słuchasz, więc wiesz.
4: Nowoczesna zajezdnia MZK w Ostrowie Wielkopolskim coraz bliżej. Przy ulicy Lotniczej trwa kompleksowa modernizacja infrastruktury. Na początek przebudowywane są instalacje podziemne i system odprowadzania wód opadowych. Później wykonane zostaną nowe nawierzchnie placu manewrowego, dróg dojazdowych, parkingów i chodników. Inwestycja kosztuje ponad 1 420 000 zł netto, z czego blisko 1 000 000 zł to unijne dofinansowanie. Prace mają zakończyć się pod koniec listopada.
0: Tak minął tydzień. Piątek.
13: Nie ustają starania lokalnych samorządowców i polityków, by do Pleszewa powróciła jednostka wojskowa. W Warszawie odbyło się kolejne spotkanie w tej sprawie, o którego szczegółach powiedział Radiu Centrum Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
2: Wspólnie z burmistrzem Pleszewa Arkadiuszem Ptakiem, radnym Piotrem Kusiakiewiczem rozmawialiśmy w Ministerstwie Obrony Narodowej z Cezarym Tomczykiem, wiceministrem resortu, na temat reaktywacji jednostki wojskowej w Pleszewie. Myślimy o sformułowaniu bardzo nowoczesnych zadań dla tego typu jednostki, zadań związanych z bezpieczeństwem regionalnym oraz bezpieczeństwem narodowym. To nie jest łatwe zadanie, wymaga bardzo wielu skomplikowanych ustaleń, ale jesteśmy zdeterminowani.
13: Największym problemem na drodze do tego celu jest kwestia dawnych koszar Wojska Polskiego, które obecnie należą do OHP. Władze Pleszewa chciałyby odkupić część tej nieruchomości, by można było tam ulokować jednostkę wojskową, na co nie zgadza się OHP oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
13: Makabryczne odkrycie w Kaliszu. Na terenie jednej z posesji przy ulicy Wysokiej znaleziono ludzki szkielet.
3: Policjanci otrzymali zgłoszenie o odnalezieniu ludzkiego szkieletu. Świadek odnalazł szczątki podczas porządkowania terenu zielonego. Szkielet został zabezpieczony do dalszych badań.
13: Przekazała Radiu Centrum komisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Mundurowi będą ustalać, co było przyczyną śmierci i kim była osoba, której szkielet został odnaleziony.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
13: Nowy sprzęt, wielomilionowa rozbudowa placówki czy zwiększenie liczby świadczeń medycznych. Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia podsumowało pierwszy rok pracy nowego zarządu. Szpital niemal 3-krotnie zwiększył liczbę operacji ginekologicznych. Do OCZ trafił również nowy ambulans i aparat RTG. W pierwszym kwartale 2027 roku ruszyć ma nowy oddział wewnętrzny, a od października tego roku pacjenci mogą korzystać z bezpłatnej fizjoterapii na NFZ.
6: Zapewni kompleksowość dla naszych pacjentów, którzy będą mogli z niej skorzystać w różnych jednostkach chorobowych, a szczególnie mamy na uwagę tutaj zapewnienie tej kompleksowości pacjentom, którzy zostaną u nas operowani, a następnie będą mogli zostać poddani procesowi rehabilitacji. I to jest nasze zadanie, aby pacjent był dla nas najważniejszy i właśnie pacjent musi mieć stworzone dobre, bezpieczne warunki obsługi i udzielaną jakość świadczeń na jak najwyższym poziomie. I to jest naszym celem. Nasza jednostka przeszła autoryzację, czyli ta nasza jakość została poświadczona przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
13: Podkreślała w rozmowie z Radiem Centrum doktor nauk medycznych Agnieszka Kubot-Krawczyk, prezes zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Władze szpitala złożyły również wniosek o ponad 5 milionów złotych na modernizację oddziału chirurgii, a o zmianach, które przechodzi Ostrzeszowski Szpital, możecie poczytać na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
13: Uczniowie chwalący się znęcaniem nad słabszymi, tacy, którzy mają dobre oceny, ale prześladują innych, więc ci drudzy zmieniają szkoły, ale też przypadki grożenia przyjścia z nożem lub innym niebezpiecznym przedmiotem do szkoły i atakiem na kolegów. Tego typu historie zdarzają się także w szkołach w Kaliszu, o czym informują Radio Centrum Rodzice. Ze względu na tragiczne ataki, do których doszło w ostatnim czasie, wzmożone działania prewencyjne podejmują również kaliscy mundurowi.
8: W związku z wydarzeniami na terenie szkół w województwie mazowieckim w trybie natychmiastowym policjanci obejmują szkoły podstawowe i ponadpodstawowe swoim nadzorem. W rejonie tych placówek będziemy prowadzić wzmożone kontrole prewencyjne. Można się tam spodziewać większej ilości policyjnych patroli.
13: Powiedziała Radio Centrum komisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Jak dodaje, do tych działań kierowani są zarówno policjanci służby patrolowo-interwencyjnej, jak i dzielnicowi.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
13: To świetna wiadomość dla wszystkich miłośników kryminałów. Bibliotekę Główną w Kaliszu odwiedzi Przemysław Piotrowski, autor bestsellerowych kryminałów i thrillerów. Co więcej, spotkanie odbędzie się dokładnie w dniu premiery jego najnowszej książki, która nosi tytuł Ślepą Czarną Nocą. Przemysław Piotrowski to jeden z autorów, których książki potrafią skutecznie wyciągnąć czytelnika z rzeczywistości i wciągnąć w świat zbrodni, tajemnic i nieoczywistych bohaterów. Wielu czytelników zna go przede wszystkim jako autora bestsellerowej serii o komisarzu Igorze Brudnym, ale jego dorobek obejmuje znacznie więcej mocnych, trzymających w napięciu historii. Spotkanie odbędzie się 14 października o 18 w Bibliotece Głównej przy ulicy Legionów 66 w Kaliszu. Wstęp wolny.
0: Tak minął tydzień.

0: I tak się słucha.
1: Kasia Gurcewicz, witam Was bardzo serdecznie. W ostatnim czasie w jednym z ogólnopolskich programów, dokładnie w sprawie dla reportera, pojawił się temat bardzo mocno związany z naszym regionem, a dokładnie z Fundacją Skrzydła Lasu. Z tego materiału wynikało, że fundacja ta, która jest jedyną taką fundacją na południu Wielkopolski, która ratuje ranne ptaki, może zostać zamknięta. Czy tak rzeczywiście może się stać? O tym porozmawiam z prezesem tej fundacji, Piotrem Nadolskim.
2: Witam serdecznie.
1: Czy rzeczywiście mamy się czego bać? Czy grozi Wam wizja zamknięcia? Jeśli tak, to dlaczego?
2: Jeżeli chodzi o fundację, to na szczęście sama fundacja będzie istniała. Mimo wszystko, co się zadzieje w przyszłości, azyl dla ptaków, który funkcjonuje i jest wszystko tam z nim w porządku, jeżeli chodzi o papiery, o pozwolenia, on będzie funkcjonował cały czas. Najważniejsze dla nas wyzwanie to ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt, dzikich ptaków, który już 3 lata temu był pomysł, żeby go otworzyć. Budowaliśmy infrastrukturę, żeby zbudować po prostu to miejsce dla leczenia ptaków i innych zwierząt, bo po drodze dużo innych zwierząt też trafia. Niestety ze względu na brak dofinansowań, brak środków zewnętrznych, brak możliwości zdobycia tych środków, nie byliśmy w stanie pobudować całej infrastruktury. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie podjęła decyzję, że uchylają nam tego pozwolenia i niestety nie możemy dalej funkcjonować. W międzyczasie składaliśmy wnioski o przyłączenie szpitala, który wyremontowaliśmy na naszej działce, żeby go podłączyć pod tą działkę w lesie, która miała docelowo służyć jako ośrodek rehabilitacji. Niestety dostaliśmy po wyremontowaniu całego budynku, włożeniu tam bardzo dużo naszej pracy, pieniędzy prywatnych, jak i również od darczyńców, dostaliśmy negatywną odpowiedź, że nie ma możliwości. Wiedząc, że będzie zamknięty ten ośrodek w lesie, ten, który jeszcze nie powstał tak naprawdę, ta decyzja będzie uchylona. W międzyczasie złożyliśmy nową decyzję o naszą działkę. Tam dostaliśmy pozwolenie od Rady Gminy. Dostaliśmy właśnie możliwość, żeby to zrobić u nas na działce. Tam powstały też woliery i ten wniosek został już złożony kilka miesięcy temu. Niestety do tej pory nie mamy odpowiedzi. W międzyczasie Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wystosowała pismo do policji o ukaranie za to, że zwierzęta, które pomagamy, bo one napływają do nas cały czas. Chciałem też zaznaczyć, że ośrodek powstał z konieczności pomagania tym zwierzętom, a nie z chęci, żeby go otwierać w przyszłości. To po prostu te zwierzęta, które lawinowo do nas przyjeżdżają, potrzebują takiego miejsca i nie uchylaliśmy po prostu możliwości im pomagania. W jednym ze sprawozdań wyszło, że mieliśmy tam po prostu zwierzęta, które no, w cudzysłowie nielegalnie przebywały, bo ludzie przywozili nam jeże, przywozili nam wiewiórki, przywozili nam sarny, przywozili nam zwierzęta, które potrzebowały pomocy. Nikt im tutaj tej pomocy dookoła nie miał możliwości udzielić. My mieliśmy pozwolenie na ptaki. I no niestety te zwierzęta uzyskiwały pomoc w naszym szpitalu, czyli w miejscu, gdzie znajduje się nasza siedziba. I generalna dyrekcja dopatrzyła się, że no nie można tak robić, że na tej działce, na której nie ma pozwolenia, prowadzić takiego ośrodka.
1: Dopytam tylko, czyli oznacza to, że lepsza by była sytuacja, kiedy odesłalibyście tę osobę z ranną sarną albo z takim jeżem, który nie przetrwa zimy i kazali wypuścić to na zewnątrz, żeby jakoś tam sobie poradziło. To by było lepsze niż udzielenie mu pomocy.
2: Według prawa lepiej byłoby nie pomagać temu zwierzęciu i zostawić je na cierpienie, niż udzielić mu pomocy, nie mając pozwolenia na ten ośrodek. I to jest bardzo krzywdzące, no nie tylko dla nas, jako dla instytucji, która chce pomagać zwierzętom, ale głównie dla zwierząt, które nieraz mogą nie doczekać kilkugodzinnej drogi do kolejnego ośrodka. A też chciałbym zaznaczyć, że mało jest ludzi, którzy chcieliby jechać 2-3 godziny do najbliższego ośrodka, żeby poświęcić swój czas, zawieźć to zwierzę, zapłacić za koszty transportu, a niekiedy nawet leczenia, bo inne ośrodki nie przyjmują z obcych gmin, z którymi nie mają podpisanych umów, zwierząt, za które nikt nie zapłaci za leczenie. Dlatego tutaj robią się schody i problemy właśnie z tym, co dalej z tym zwierzęciem.
1: Mhm. To zapytam trochę przewrotnie. To skoro wiedziałeś, że może ci to narobić kłopotów, to czemu jednak przyjmowałeś te zwierzęta?
2: No idea ośrodka powstała właśnie z chęci pomocy tym zwierzętom. I pierwsze zwierzęta, które ja przyjąłem pod swoje skrzydła, były to zwierzęta, które miały być poddane eutanazji. 8 lat temu, kiedy ja byłem na kursie sokolniczym, kiedy pierwszego miałem zdrowego swojego ptaka, zobaczyłem bilika, który miał być poddany eutanazji. No i wtedy to moje serce się tak otworzyło, że no mówię, no jak będę miał zdrowego ptaka, to nie ma problemu, że znajdę miejsce też dla jakiegoś rehabilitanta. No i tak to się po prostu zadziało. Ja nie wyobrażam sobie, że mógłbym nie udzielić pomocy jakiemukolwiek zwierzęciu, które do nas trafia i zostawić je bez pomocy.
1: Czyli bez względu na to, czy ma skrzydła, czy nie ma.
2: No dokładnie. Tych zwierząt trafia coraz więcej. Te potrzeby są bardzo duże. i bardzo się też cieszymy, że w ogóle jest takie miejsce, gdzie ci ludzie mają jakąkolwiek deskę ratunku, mogą te zwierzęta zabezpieczyć, przywieźć, często w agonalnym stanie, bo trafiają też zwierzęta, które niestety nie przeżywają nawet transportu, ale ci ludzie nawet poprowadzeni za rękę wiedzą, że mogą na nas liczyć, są spokojniejsi po prostu, że spełnili się po prostu jak tylko mogli.
1: Żeby jeszcze może tak doprecyzować liczby. Rocznie ilu ptakom pomagacie, ile ptaków wypuszczacie na wolność? Jaka to jest skala? Kilkadziesiąt, kilkaset?
2: No teraz to już idzie w setkach. Ten rok był bardzo intensywny, bardzo dużo ptaków trafiło do nas. Aż boję się też mówić o liczbach, bo przez te liczby ja też niestety byłem po prostu zgłoszony na policję o ukaranie. Mogę powiedzieć, że około 300 ptaków niestety było wynikiem ataku kotów. Niestety te ptaki nie przeżyły. Były to zwierzęta, które przyniosły koty właścicielom swoim i tym zwierzętom niestety nie dało rady pomóc. Bardzo duża ilość, też ponad setka tych ptaków trafiła na wolność. Miały możliwość tej wolności uzyskania. Mówimy o dzikich ptakach, bo jeżeli chodzi o gołębie, o ptaki takie nasze domowe, to tych ptaków można powiedzieć, że dwa razy tyle też trafiło na wolność. Te ptaki, które nie mają możliwości zostać wypuszczonymi, zostają u nas w azylu, a jeżeli chodzi o gołębie miejskie, które w bardzo dużej ilości też do nas trafiają i są to ptaki uszkodzone, no po prostu na przykład z amputowanym skrzydłem, po postrzałach również, po jakichś uszkodzeniach, gdzie nie mają możliwości wrócić do natury, współpracujemy z Fundacją Gruszętnik we Wrocławiu, gdzie przekazujemy te ptaki do nich do azylu, czy to grzywacze, czy to sierpówki, czy gołębie miejskie, ale w rekompensacie my też przyjmujemy od nich ptaki, na przykład krukowate, sowy, bociany, tak żeby po prostu te dwie fundacje mogły sobie też wesprzeć, pomóc sobie i też wymienić się po prostu tymi zwierzętami, dla których my nie musimy na przykład tutaj stawiać tych dodatkowych wolier i też takiej wielkiej ilości tych ptaków tutaj gromadzić u nas.
1: Wiemy już, co się stało. Pytanie, co dalej? Czy już wiesz, jak będzie wyglądać ta cała procedura? Czy są też osoby, które pomagają ci w przejściu tej takiej biurokratycznej, trudnej, wyboistej drogi?
2: Na tą chwilę mieliśmy reportaż w sprawie dla reportera, który na szczęście pokazał ten wielki problem, to wielkie wyzwanie, z jakim się mierzymy i co nas po prostu dotknęło. Ta wielka niesprawiedliwość, bo ja tak to uważam, z każdej strony, z której tylko mogliśmy, dostaliśmy po prostu boksy i kłody pod nogi. No był moment, że już chciałem odpuścić. Ja, moja rodzina, już nie mieliśmy sił na to, żeby po prostu odpuścić. Na szczęście sprawa dla reportera dała nam takie światełko nadziei, że chcę pokazać tą sprawę, chcę nagłośnić tą sprawę i pokazać, jakie trudności nas spotykają. Pojawiły się kolejne osoby, które chcą nam pomóc. Ruszyła też na szczęście zbiórka na ziemię. Mamy nadzieję, że do końca roku ona się zamknie, będziemy mogli pobudować te woliery dla tych zwierząt, które są chwilowo na wynajętej działce. I potrzebujemy tej ziemi naprawdę jako zbawienia dla tych zwierząt, żeby móc dla nich już profesjonalne boksy pobudować, profesjonalne miejsce, woliery, żeby te ptaki też mogły być w warunkach takich po prostu, jakich mają być. Przy publikacji reportażu pojawiły się osoby, które wspierają nasze działania, które odezwały się do nas. Pani Barbara Oliwiecka, która już wcześniej oferowała nam pomoc, tutaj zadziałała.

0: możliwości skorzystać z dofinansowań. Na szczęście pojawiły się osoby, które chcą nam pomóc, chcą merytorycznie rozmawiać, podpowiadają nam, jak składać te wnioski, aby nie popełniać błędów, i na przyszłość oferują też nam pomoc po prostu merytoryczną, żebyśmy z powodu błahych błędów, jak było do tej pory, nie mieli odrzuconych wniosków na możliwość rozbudowy i tworzenia właśnie tego ośrodka, który no, jest koniecznością, żeby powstał.
1: Czy jest jakieś światełko w tunelu?
0: Tak, jest. Ja bardzo się cieszę, że takie osoby się pojawiają, że chcą nam pomagać, i też zachęcam, jeżeli ktoś ma możliwość w jakiś sposób pomóc fundacji, ma jakieś możliwości czy zdobycia jakichś środków na zakup ziemi, czy jakiegoś materiału na budowę wolier, czy chciałby u nas podziałać jako wolontariusz, albo ma jakieś inne sposoby na to, żeby nas wesprzeć, zadziałać. Ja bardzo chętnie zapraszam do współpracy. U mnie brakuje doby, brakuje czasu, żebym przejechał wszystkie instytucje tutaj dookoła i poprosił o pomoc. Ja z tego miejsca bardzo zachęcam do wsparcia fundacji, do pomocy, do jakiejkolwiek pomocy. Ostatnio firma tutaj też z okolic Kalisza wsparła nas karmą po prostu dla zwierząt, gdzie też bardzo dziękujemy, bo cała paleta karmy przyjechała do nas, aby nam po prostu tutaj pomóc wykarmić te zwierzęta.
1: Można też pomóc waszej fundacji, między innymi poprzez zaproszenie ciebie z twoimi ptakami na jakieś pokazy, na przykład do szkół czy do firmy, bo właśnie z takich pokazów pieniądze, które uzyskujesz, później są przeznaczone na działania fundacji.
0: Tak, dokładnie. Pokazy są głównym tak naprawdę źródłem utrzymania fundacji. Ja z wszystkim osobom, które zapraszają nas na pokazy, do szkół, gdziekolwiek, na jakiekolwiek wydarzenia, bardzo jestem ogromnie wdzięczny, ale też reklamuję się i zachęcam, żebyście zapraszali nas na wydarzenia, na eventy, do bibliotek, do szkół, do przedszkoli, tam gdzie możemy się pokazać z ptakami, zrobić wspaniały pokaz dla waszych pociech, dla waszych dzieciaków, ale też dla dorosłych osób. Bardzo chętnie przyjedziemy, zrobimy warsztaty, zapraszamy też do siebie szkoły, przedszkola, wycieczki do odwiedzin naszego miejsca, gdzie możecie tą resztę ptaków w azylu zobaczyć na żywo. Możecie nakarmić część zwierząt, możecie tam po prostu przy ognisku posiedzieć razem z nami. Możemy zorganizować różnego rodzaju warsztaty plastyczne i to też jest wielkie wsparcie dla naszej właśnie fundacji.
1: Czego ci życzyć?
0: Życzyć mi proszę jeszcze więcej wspaniałych ludzi na mojej drodze, bo te akcje różne, które się tutaj zadziewają, czy ostatnia w Galerii Amber, czy różnego rodzaju wsparcie po reportażu, ale też wcześniej, na przykład przy tych petycjach, które też były tutaj na fundację, chciano pokazać fundację w złym świetle. Proszę mi życzyć jak najwięcej wspaniałych ludzi, którzy mają dobre serca, którzy chcą pomagać nie tylko zwierzętom, ale też ludziom, aby one wypełniały jak najbardziej naszą przestrzeń.
1: Oczywiście z całego serca tego życzymy i podglądamy, co dobrego dzieje się w fundacji na bieżąco, co też możecie śledzić na naszej stronie internetowej. Bardzo dziękujemy za wizytę w studio. Piotr Nadolski, prezes Fundacji Skrzydła Lasu, był naszym gościem.
0: Bardzo dziękuję, serdecznie Państwa pozdrawiam i do zobaczenia.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień.

0: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Czyta lektor AI.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

powiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Czyta lektor AI.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Sobota niestety przywitała nas szarymi chmurami i opadami deszczu. Taka dość duża strefa przemieszcza się teraz przez nasz region. No i według synoptyków później jest sporo chmur, ale bez opadów przez dużą część dnia, a od 15 znów deszcz. No i chłodniej. Teraz tylko 11 stopni, a dziś maksymalnie w regionie nie więcej niż do 15.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 8.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Sprawcy ataków na szkoły nie byli powiązani, twierdzi MSWiA. Sejm przegłosował nocną prohibicję, teraz ruch Senatu i Prezydenta. Paliwo w weekend nieco droższe. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy ataków i osoby planujące ataki na szkoły nie były ze sobą powiązane. Jak podkreślił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, nie ma też śladów internetowego challenge'u. W atakach na szkoły łącznie dzień po dniu zginęła jedna osoba, 11 zostało rannych. Policja zaleca większą kontrolę internetu, mówi komendant główny Marek Boroń.
5: W pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. To robi wiele krajów, ustala pewne zasady komunikowania się w sieci.
4: Policja przeprowadziła wczoraj zmasowane kontrole w szkołach i monitorowała internet pod kątem gróźb karalnych. Zatrzymała 59 osób. Odwołany kolejny nocny alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Alert trafił do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jak czytamy w komunikacie, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Badania opinii mówią, że Polacy niezależnie od upodobań politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Grow Space, prowadzącej sondaż.
6: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem jest dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
4: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22.06 rano, z wyjątkami m.in. dla restauracji, barów i lotnisk. Przegłosowano także całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu oraz podniesienie opłaty za koncesję na sprzedaż. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia, jeśli podpisze je prezydent. A na koniec ceny paliw lekko wzrosły w porównaniu z piątkiem. Do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 97 groszy, a za diesla 8,06.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Reklama.
8: Geely Grupa Lease otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lease. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
9: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, kalafior i szynka konserwowa premium Sokołów w super cenie. Z naszej produkcji kruchy jabłecznik i bułka grahamka, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Filet z kurczaka 18,90, łopatka wieprzowa bez kości 13,90 i ligawa wołowa 64,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ręczniki papierowe kaszmir 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
10: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
11: Więcej na ckis.kalisz.pl.
7: Reklama.
1: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Taki bardzo przyjemny włoski muzyczny duet. No, czuć tam słoneczną Italię w tym numerze She Doesn't Mind na początek naszego weekendowego spotkania. 8 po 8, sobota, 10 dzień października w kalendarzu. Trochę deszczowy weekend, ale to jest taka klasyka, więc proszę się w ogóle nie denerwować, bo to jest normalne, że od poniedziałku do piątku, jak człowiek w robocie, to pogoda piękna, a jak przychodzi weekend, to żeby człowiek się nie przepracował i żeby mógł się zrelaksować, żeby czasami się nie zarobił dookoła domu, gdzieś w ogrodzie, to pogoda odpowiednio też się musi dostosować. I to właśnie zrobiła od samego rana. Tomek Michalak, witam, zapraszam do 14.
1: Dzień dobry.
2: Bajle. Let me see you dance, babe.

0: Reklama.
1: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
2: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
1: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
2: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
1: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
3: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
4: Adrian Matuszkiewicz, Arkadiusz Mareniec.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis, Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Odrobina dobrego, około bluesowego grania na dobry początek weekendu. Gary Moore i Still Got the Blues w pełnej 6-minutowej wersji. Takie numery mamy dla Was w Radiu Centrum na 106,4 FM od samego rana podczas weekendu, więc warto czasami to radio jeszcze bardziej podkręcić. 23 minuty mamy po godzinie 8. W kalendarzu dzisiaj 10 dzień października. Wspomniałem, że początek weekendu? Tak. 283 dzień roku, do którego końca zostały 82 dni. Gdyby ktoś od samego rana, no jest taka opcja, już chciał dzwonić do solenizantów, to proszę pamiętać, że dzisiaj świętuje Daniel, także Jan, Leon, Przemysław, do kompletu dokładamy również Marię i Zbigniewa. Wszystkiego dobrego dla Was.
1: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: To jest pan Wiktor Waligura i dress code 4 pory roku, a póki co mamy tą, która no, też może nas pozytywnie zaskakiwać, czyli jesień. Ale, proszę bardzo, całkiem niedaleko, bo w Pleszewie coś na zakończenie lata. Jeszcze tak, na drodze zakończenia lata z wielkimi hitami światowej muzyki stanęła pogoda w pewnym czasie, ale teraz bez względu na aurę znane i lubiane utwory wybrzmią i uprzyjemnią jesienną słotę. To mowa o pleszewskim koncercie Big Bandu po godzinach. Tym razem nie koncert plenerowy, jak planowano we wrześniu, ale spotkanie w Zajezdni Kultury w Pleszewie w sali koncertowej. Kiedy się odbędzie to spotkanie? Nadal na zakończenie lata, w tę niedzielę. 11 dzień października to jutro w Zajezdni Kultury w Pleszewie. Wstęp wolny. Czy ktoś z was ma odrobinę czasu? Jeśli tak, no to jest taka właśnie opcja, żeby spędzić czas Big Band po godzinach. Greatest Hits na zakończenie lata, na początek jesieni. Można i tak. Piszemy o tym dla was na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Reklama.
3: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
4: Lubisz majsterkować, dekorować, gotować lub odpoczywać i lubisz niskie ceny? Wspaniale! To właśnie dla Ciebie otwieramy kolejny Multimarket Jula. Teraz nawet do 60% taniej. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
5: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
2: Reklama.

0: Za 10 minut 9, sobotni poranek na 106.4 FM. Muzycznie za nami spotkanie z Cher. Bardzo przyjemny powrót do tamtych lat. Gdyby było mało, to przypomnę, że weekend oznacza też spotkanie z programem Hity Ponad Czasem w Radiu Centrum. Po 17 będziemy mieć dla Was kumulację takich kawałków, które przywracają wspomnienia. Mam nadzieję, tylko i wyłącznie te najpiękniejsze. Więc bądźcie wtedy blisko radia. Podobnie jak o godzinie 9, bo w wiadomościach będziemy mówić m.in. o ciszy wyborczej w Krakowie, tam wybory i historycznym sukcesie Huberta Hurkacza. To za moment.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Sklepy Społem w Kaliszu polecają jabłka, kalafior i szynka konserwowa premium Sokołów w super cenie. Z naszej produkcji kruchy jabłecznik i bułka grahamka, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Filet z kurczaka 18,90, łopatka wieprzowa bez kości 13,90 i ligawa wołowa 64,90. A już od poniedziałku Społem rozdaje gratisy. Ręczniki papierowe kaszmir 1 plus 1 gratis. Społem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.
4: Słuchacie lokalnego radia

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Szaro i pada. Taki poranek na południu Wielkopolski. W naszej okolicy tego deszczu będzie dzisiaj sporo, zwłaszcza po południu, bo teraz przerwa od deszczu, a po godzinie 15 według synoptyków znów popada. Chłodno dziś. Teraz w Kaliszu, Ostrowie i okolicy 12 stopni, a dziś maksymalnie do 15.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 9.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Areszt dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uwaga, cisza wyborcza, jutro głosowania w Krakowie i na Lubelszczyźnie. Za chwilę też historyczny sukces Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński. Sąd aresztował wczoraj na 3 miesiące 19-latka, który w środę w szkole w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły, a potem w pobliżu placówki przypadkowych przechodniów. W czwartek Jakub Z. usłyszał już 9 prokuratorskich zarzutów. Dotyczą m.in. usiłowania zabójstwa nożem i przy użyciu materiałów wybuchowych. Mężczyźnie grozi dożywocie.
5: Przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień.
4: Mówił sędzia Michał Pieńkowski. 19-latek konsekwentnie powtarza, że nie wie, dlaczego zaatakował. Oprócz noża Jakub Z. przyszedł do szkoły z plecakiem, w którym, jak ustalono, był ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia. Wczoraj także sąd rodzinny w mazowieckim Wyszkowie zdecydował, że na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafi 15-latek, który w szkole we wsi Leszczydół Nowiny zabił woźną i ranił dyrektorkę i nauczycielkę. Krajowe Biuro Wyborcze przypomina o ciszy wyborczej przed jutrzejszym głosowaniem na prezydenta Krakowa. Zaczęła się o północy, potrwa do zakończenia wyborów. Nie wolno m.in. zachęcać lub zniechęcać do oddania głosu na konkretnego kandydata lub partię.
6: Materiały, które zostały do tej północy powieszone na stronach internetowych, mogą zostać, pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
4: Ostrzega Barbara Golanko, dyrektorka Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Przypomnę, że za publikację sondaży przedwyborczych grozi kara do 1 000 000 zł. Dodam, że cisza wyborcza obowiązuje także w związku z przedterminowymi niedzielnymi wyborami burmistrza Kamionek na Lubelszczyźnie. Historyczny wyczyn Huberta Hurkacza. Jako pierwszy Polak wygrał mecz z Nowakiem Dziokowiciem. Stało się to wczoraj w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju.
7: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą.
4: Teraz Hurkacz zmierzy się jutro z reprezentantem gospodarzy i Joe. Niestety do półfinału wśród singlistek w Pekinie nie dostała się Iga Świątek. Odpadła po przegranej z Belgijką Elise Mertens.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 3 minuty mamy już po godzinie 9:00, sobotni poranek i dużo dobrej muzyki dla was. Także takiej z energią ATC na początek tej godziny.

0: pamiętaj mnie.
1: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
2: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
4: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
5: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
4: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
5: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
4: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
6: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
7: Adrian Matuszkiewicz,
8: Arkadiusz Mareniec.
1: Reklama.
9: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: prosto z oceanu Sombre z nowym numerem My Body Isn't Ready. To jest dobra muzyka. Sombre zdecydowanie zalicza cały 2026 rok do udanych. To też widać po waszym głosowaniu. Ten numer już na 6 miejscu listy Top 30 Radia Centrum. Za nami kolejne, wczorajsze 1544 notowanie. Tam na pierwszym miejscu Artur Rojek, na drugim Celine Dion, a na trzecim Take That i Michael Patrick Kelly. Mamy też dla was kilka zupełnie nowych, fajnych propozycji, więc zaglądajcie. Taylor Swift, Keira, Sanach, Kaśka Sochacka, Cortez, Jasiek Piwowarczyk i nie tylko. Czekają na was na RCFM w zakładce Lista Przebojów.
1: Lista Przebojów Top 30 i gra muzyka.

0: to Oskar Cyms. 23 minuty mamy po godzinie 9. Za kilka minut wiadomości z waszej okolicy, między innymi sportowe doniesienia i to dobre. Agnieszka Walczak, cześć.
1: Cześć, dzień dobry. Tak, dobre. Piłkarze ręczni z Ostrowa byli wczoraj w Piotrkowie Trybunalskim.
0: I co przywieźli z Piotrkowa?
1: Tak, dobre punkty? Wiadomości, punkty. No to chyba trzy punkty, nie?
0: Przywieźli, dobrze. Różne rzeczy można przywieźć z Piotrkowa na pewno, tak sobie
1: całkiem
0: myślę.
1: Całkiem ładne
0: jedziesz
1: miasto.
0: Do Piotrkowa i przywozisz naprawdę ciekawe pamiątki, ale...
1: Na przykład na głównym rynku jest Muzeum Lodów.
0: O, proszę bardzo. No to w takim razie wakacje. Macie cel, macie kierunek. A póki co z Piotrkowa mamy w regionie punkty. O tym w wiadomościach już za chwilę.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
7: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
6: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
7: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
6: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
8: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
9: Adrian Matuszkiewicz,
10: Arkadiusz Mareniec.
3: Reklama.
2: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: 9:30 już na zegarach i pora na wiadomości. Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od koszenia traw na osiedlu Dobrzec w Kaliszu. Będzie o nastolatku, który przyszedł z nożem do jednej z kaliskich szkół oraz wygranej ostrowskich piłkarzy ręcznych w Piotrkowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mieszkańcy osiedla Dobrzec, zapiszcie to wydarzenie w kalendarzu. Zielony Kalisz wreszcie postanowił skosić trawę. Takimi słowami zaczyna się mail od słuchacza Radia Centrum, który z niedowierzaniem odnotował ten fakt na swoim osiedlu. Nie się co czarować, wysokie trawy, które ograniczają widoczność kierowcom oraz chodniki i pobocza zaczynające przypominać dżunglę, nie każdemu mieszkańcowi przypadają do gustu, nawet jeśli ubrane jest to w ideę tak zwanych łąk kwietnych. Więcej w artykule Trawokalipsa na naszej stronie internetowej, a w załączniku dźwiękowym trochę humorystycznie w roli głównej Paweł Bąkowski, naczelnik Wydziału Gospodarki i Ochrony Środowiska Kaliskiego Urzędu Miasta.
4: No prawie tniemy, to pewnie widać i one pięknie, porobiły się piękne łąki kwietne.
5: Ty mała znów zarosłaś, mała znów zarosłaś.
4: I ona nie wyrosła tak pięknie jak w tym roku.
5: Długość trawy idealna na dwa palce.
4: Ta zieleń jest wyjątkowo bujna.
5: Znam szczerze, że mam prawę i przeciokram ci murawę.
4: Nie, nieprawda.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Niepokojący incydent w szkole podstawowej numer 10 na Kaliskim Zagorzynku. 11-letni chłopiec przyniósł do placówki nóż treningowy pozbawiony ostrego ostrza. Na szczęście nikomu nie groził i nikomu nic się nie stało, przekazała Radiu Centrum komisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskich policjantów.
6: Od razu zareagowali nauczyciele, dyrekcja, także przyjechał na miejsce jeden z rodziców. Tyle co na tą chwilę do przekazania.
2: Policja podkreśla, że przedmiot miał tępe ostrze i nie doszło do żadnego zagrożenia. W tej sytuacji chodzi przede wszystkim o rozmowę profilaktyczną. Ze względu na wiek chłopca sprawa nie trafi do sądu rodzinnego. Piłkarze Rebut KPR Ostrowia z trzecim zwycięstwem w tym sezonie. Biało-czerwone pasiaki wygrały w piątkowy wieczór w Piotrkowie Trybunalskim z Piotrkowaniniem 34-30. Momentami prowadząc nawet różnicą 10 bramek, wszystkie trzy wygrane w tych rozgrywkach ostrowianie odnieśli na wyjazdach.
7: Ostrowski zespół był faworytem meczu z zamykającym tabelę Piotrkowianinem. Potwierdził to już po kwadransie gry, kiedy to prowadził 9-4. Do przerwy goście osiągnęli 8 bramek przewagi. Grali nieźle w obronie i zdobywali łatwe bramki po szybkim wznowieniu. W drugiej połowie przewaga Rebut KPR Ostrowi wzrosła do 10 bramek. W 40 minucie po rzucie nieomylnego w tym meczu Iwana Burzaka, autora 6 trafień, było 26-16. Później goście prowadzili jeszcze 30-20, ale w ostatnich 10 minutach w grę Ostrowi wkradła się nonszalancja i rozluźnienie. Niewykorzystane dogodne sytuacje do rzutów, proste straty i błędy sprawiły, że rywal doszedł nawet na 3 bramki. Ostatecznie faworyt zwyciężył 34-30, odnosząc trzecie wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie. Najwięcej bramek rzucili Burzak i Marciniak po 6, Klopstek i Tilte po 5 oraz Kałużny 4. Kolejny mecz ze spółki Marasmusena zagra w Pucharze EHF w sobotę 17 października w Ostrowie z Istanbul Gęstwik, a 3 dni później powalczy o pierwsze ligowe domowe zwycięstwo z drużyną z Legionowa. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Basen z hydromasażem Bestway za 3799 zamiast 5499 zł? Tylko w Jula, tylko teraz, nawet do minus 60%. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
0: Reklama.

0: To Freddy oraz najlepsi kumple, czyli formacja Queen. Za 10 minut będzie 10. Słuchacie Radia Centrum w sobotni poranek. Trochę deszczowy, trochę pochmurny, taki już prawdziwie jesienny. Ale my sobie z tym doskonale dajemy radę. I na dowód tego za moment pięknie nam wyśpiewa swój ponadczasowy przebój Louis Armstrong. A o 10 wiadomości, w nich m.in. Michał Kołodziejczak, zawieszony w prawach członka klubu KO i Sopot, który świętuje 125. urodziny. No nie jest to może stare miasto, ale piękne, idealne na wakacje, oczywiście pod warunkiem, że kogoś stać na wakacje nad pięknym polskim morzem. A to wcale nie jest takie oczywiste.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.

0: Firma Wawrzyniak prowadzi skup ziarna mokrej kukurydzy w magazynach w Zbiersku, w Tursku i w Markwaczu. Telefon kontaktowy 62 332 06 00. 62 332 06 00.
1: Reklama.

0: to formacja Oasis z kultowym Wonderwall przed godziną 10, a co w pogodzie? Sprawdzamy już teraz.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Pogoda na dziś.
0: Strefa opadów deszczu na ten moment opuściła nasz region, ale to nie koniec deszczu w sobotę. Padać będzie według synoptyków po południu, po godzinie 15. Sporo opadów przez około 3-4 godziny. No i zdecydowanie chłodniej, bo od wczoraj napływa do nas już powietrze z południa i zachodu. Chłodniejsze, 14-15 stopni. To dziś temperatura maksymalna w Kaliszu i okolicy, teraz około 12.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
0: 10.
3: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ponad 70 zatrzymań trwa akcja policji po atakach w szkołach. Michał Kołodziejczak zawieszony w prawach członka klubu KO. Sopot świętuje 125 urodziny. Marcin Krzemiński. Nowe dane policji. Do 6 rano skontrolowano blisko 50 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano 76 osób w całym kraju. Policjanci odnotowali w sumie 231 zdarzeń, które potencjalnie mogły stanowić zagrożenie. To bilans policyjnej akcji związanej z ostatnimi tragicznymi zdarzeniami w szkołach na Mazowszu. Funkcjonariusze zapewniają, że w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Wczoraj w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbył się sztab kryzysowy. Ustalono na nim wytyczne bezpieczeństwa dla dyrektorów placówek oświatowych. To m.in. konieczność zabezpieczenia wszystkich wejść do szkół i przedszkoli. Będzie też trzeba wprowadzić identyfikację osób odwiedzających szkoły, wyjaśnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
5: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej.
4: Jest też apel do rodziców, aby o sytuacji w szkołach porozmawiać ze swoimi dziećmi i sprawdzać, co noszą w plecakach. Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Jak wczoraj informowały media, byłe współpracownice oskarżają byłego wiceministra rolnictwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Polityk zaprzecza, twierdzi, że to pomówienia. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński przekazał, że ugrupowanie oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiły rano do mieszkańców powiatu krakowskiego. Chodzi o ruszający właśnie w Świątnikach Górnych trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Ćwiczenia potrwają do południa. Spacery historyczne, plenerowe pokazy multimedialne oraz bieg na orientację to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych z okazji 125. rocznicy nadania Sopotowi praw miejskich. Główna część obchodów, m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy konkurs z nagrodami, rozpocznie się o 15 na skwerze kuracyjnym.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Michael Jackson na początek tej godziny, a bardzo proszę, dla wszystkich fanów dobrego grania, Remember the Time w kolejce Wilki i Maroon 5 na sobotnie przedpołudnie.

0: Reklama.
1: Pasja, talent, miłość do jazzu.
2: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba!
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Ach, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
8: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
7: Jak ma być cieplutko i miło, prosta rada, do Wesołka iść wypada.
8: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
7: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
9: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.

0: Raz 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
4: Reklama.
5: I mamy weekend. I gra muzyka.

Panowie z grupy Maroon 5 z numerem Memories i muzyka, jaką lubisz na 106,4 FM w Radiu Centrum na sobotę. Na sobotę także sporo wydarzeń. Teraz zaglądamy do świata naszego lokalnego sportu. Dobre spotkanie przed własną publicznością to będzie dziś klucz dla piłkarzy KKS-u Kalisz do tego, żeby zmazać plamę po ostatniej wysokiej porażce w Stargardzie z Błękitnymi, gdzie nasi polegli 5-0. Na stadionie Przyłódzkiej dziś powalczą o kolejne punkty w ramach trzeciej ligi. Derby Wielkopolski, bo Kaliszanie podejmą drugą drużynę Lecha Poznań. Na ławce trenerskiej tym razem dotychczasowy asystent Łukasz Derbich. Pomysł na grę ponoć trochę inny, który może zaskakiwać. No miejmy nadzieję, że zaskoczy na plus przede wszystkim wynikiem i KKS dopisze do zestawu punktów kolejne 3 i także podskoczy nam nieco w tabeli. Początek tego meczu Przyłódzkiej w Kaliszu dzisiaj o 18:00.

0: Reklama.
1: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
2: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach.

0: o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
3: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
4: Reklama. Za chwilę zagramy, będzie Coldplay, będzie Beyoncé, ale wcześniej o tym, co w wiadomościach z waszej okolicy o 10.30. Agnieszka Walczak.
5: Jestem i tak sobie pomyślałam, że skoro zagramy, to radia najlepiej słucha się chyba w samochodzie.
4: I to na dobrej drodze, na której nie trzęsie.
5: Tak, no. Bo to wtedy są takie efekty specjalne, niekoniecznie wskazane. I właśnie o remoncie drogi powiemy.
4: Dobrze, okej. Okay.
5: To dla tych kierowców, którzy jeżdżą przez gminę Stawiszyn, więc niebawem będzie im się jeździło lepiej słuchając naszego radia.
4: Jest takie miejsce, gdzie znikną dziury. Konkrety o 10.30.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 10:30, czas na wiadomości. Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od planów modernizacji jednej z dróg w gminie Stawiszyn. Zaprosimy na koncert po godzinach oraz sprawdzimy nastroje piłkarzy KKS-u przed kolejnym meczem.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Gmina Stawiszyn szykuje się do realizacji kolejnej ważnej inwestycji drogowej. O szczegółach powiedział Radio Centrum Grzegorz Kaczmarek, burmistrz Stawiszyna.
3: Nasz samorząd znalazł się na liście samorządów, które otrzymały wsparcie z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Piątek Małej Kolonia. A jest to droga biegnąca od drogi krajowej nr 25 do granic z gminą Blizanów. I po podpisaniu stosownej umowy rozpiszemy przetarg z terminem realizacji budowy w przyszłym roku. W ramach zadania chcielibyśmy częściowo wymienić podbudowę wraz z złożeniem nowej nawierzchni asfaltowej, stworzyć bezpieczne rozwiązania techniczne dla ruchu samochodowego i pieszego oraz zamontować nowe oznakowanie i oświetlenie.
2: Wartość tej inwestycji to niemal 4 miliony złotych, z czego połowa to środki z rezerwy subwencji ogólnej. Resztę gmina Stawiszyn pokryje z własnego budżetu.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Na drodze zakończenia lata z wielkimi hitami światowej muzyki stanęła pogoda. Teraz bez względu na aurę znane i lubiane utwory wybrzmią i uprzyjemnią jesienną słotę. Mowa o pleszewskim koncercie Big Bandu po godzinach. Tym razem nie będzie to koncert plenerowy, jak planowano we wrześniu.
4: To był spektakularnie najkrótszy koncert w historii miasta Pleszew, a trwał dokładnie 73 sekundy. Drodzy Państwo, czas na odsłonę numer 2. Big Band po godzinach i Kornelia Raśniewska w Pleszewie, w Zajezdni Kultury. Tym razem będzie bezpiecznie, pogramy w sali koncertowej.
2: A zaprasza słuchaczy Radia Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Greatest Hits w wykonaniu Big Bandu po godzinach w tę niedzielę 11 października, oczywiście w Zajezdni Kultury, wstęp wolny. Dobrym spotkaniem przed własną publicznością zmazać plamę po ostatniej wysokiej porażce. Dzisiaj piłkarze KKS-u Kalisz na stadionie przy ulicy Łódzkiej powalczą o kolejne punkty BetClick trzeciej ligi w derbach Wielkopolski. Kaliszanie podejmą rezerwy Lecha Poznań. Po kompromitującej porażce w ostatniej kolejce 0-5 z błękitnymi Stargard odsunięty od pełnienia obowiązków został trener KKS-u Artur Derbin. W sobotnim meczu na ławce trenerskiej zastąpi go dotychczasowy asystent Łukasz Derbich.
5: Mój pomysł na grę jest trochę inny niż wszystkich. Może będzie pewne zaskoczenie. Zobaczymy, poczekamy do meczu, ale szczególnie zależy nam na tym, żeby ten zespół był intensywny w każdej fazie gry. Zdeterminowany. Miał dużą radość z tego, że kiedy jeszcze nie byłem trenerem, to dużo rzeczy sobie analizowałem, przeglądałem. Też jako były zawodnik miałem podgląd na to wszystko, co się dzieje od wewnątrz. Pewne przemyślenia, pewne założenia i pewne pomysły są troszkę inne niż te standardowe, dlatego też chciałbym, żeby ta drużyna miała gen zwycięstwa raz, a dwa. A też była taka nieszablonowa i nie do przeczytania dla przeciwnika.
2: Podkreślił w rozmowie z klubowymi mediami trener Łukasz Derbich. KKS po 11 rozegranych spotkaniach ma 17 punktów i zajmuje 6 miejsce w tabeli. Rezerwy Lecha mają 2 punkty mniej, co daje im 8 lokatę, ale poznaniacy rozegrali 2 mecze mniej. Początek dzisiejszego na stadionie przy ulicy Łódzkiej w Kaliszu o 18:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom. Kalisz, Częstochowska 189.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka Kalafior i szynka konserwowa premium Sokołów w super cenie. Z naszej produkcji kruchy jabłecznik i bułka grahamka, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Filet z kurczaka 18,90, łopatka wieprzowa bez kości 13,90 i ligawa wołowa 64,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ręczniki papierowe Kaszmir 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
4: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
3: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
4: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
3: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
6: Adrian Matuszkiewicz,
7: Arkadiusz Mareniec.
0: Reklama.
8: I mamy weekend. I gra muzyka.
9: Loca.

0: To Jennifer Lopez na 106.4 FM, a ja zaglądam razem z wami do ostatniego wczorajszego notowania listy przebojów Top 30. Za nami notowanie 1544. Tam na pierwszym miejscu Artur Rojek po raz kolejny, na drugim Celine Dion, a na trzecim Take That i Michael Patrick Kelly. A w zestawie najlepszych kawałków także wokalistka ze Stanów, która pięknie śpiewa po polsku. Na moje nieszczęście i Keira w zestawie propozycji. Głosujcie na RCFM w zakładce Lista Przebojów.
1: Lista Przebojów Top 30 i gra muzyka.

0: Narodowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
1: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
2: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
1: Aurelis-znicze.pl.
3: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
4: Więcej na cks.kalisz.pl.
5: Reklama.
6: Tak.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur nadal, ale jest szansa na niewielkie przejaśnienia według synoptyków w tych godzinach właśnie do 14. Później znów opady deszczu, które mogą nam towarzyszyć do wieczora. Chłodno, 12 stopni teraz w Kaliszu, a dziś maksymalnie w regionie do 15.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Kolejni zabici i ranni po rosyjskich atakach w Ukrainie. Trump tymczasem dogaduje się z Putinem w sprawie ropy. Zajrzymy też na boiska ekstraklasy. Marcin Krzemiński. Co najmniej 7 osób, w tym 3 dzieci, zginęło w rosyjskim ataku na miasto Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Pociski uderzyły tam m.in. w bloki mieszkalne. Ranne jest 10 osób, w tym dziecko, 2 są w ciężkim stanie. Trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Celem rosyjskiego ataku w nocy był też Lwów, stąd alerty ogłoszone w Polsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Moskwa wysłała nad to miasto drona z napędem odrzutowym. Maszynę udało się strącić w powietrzu. Według służb nikt nie został ranny. Donald Trump dogadał się tymczasem z Władimirem Putinem i luzuje sankcje. Rosja w najbliższym czasie ma zrezygnować z ograniczeń w eksporcie surowca za granicę i dostarczyć na światowe rynki 300 tysięcy ton oleju napędowego. Skąd taka decyzja? W Stanach zbliżają się wybory połówkowe, a republikanie tracą w sondażach głównie ze względu na wysokie ceny paliw, które według Trumpa mają związek z wojną w Ukrainie. Według portalu Axios amerykański przywódca miał też ukarać Ukrainę, bo mimo apeli nie zrezygnowała z uderzeń w rosyjskie rafinerie. Wygląda to jak prezent urodzinowy dla Putina. Absolutnie fatalnie, skomentował decyzję Trumpa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i nazwał ją niesprawiedliwą i nieuczciwą. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, a jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Paprzon to bagatelizuje.
5: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
4: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: Reklama. Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
1: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
2: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę

0: To formacja Aqua na 106,4 FM w Radiu Centrum, a ze mną w studiu Agnieszka Walczak. O tym, co za kilka minut w wiadomościach z waszej okolicy.
1: Powiemy o farabusie w Pleszewie.
0: Farabus.
1: Brzmi tak tajemniczo.
0: To tak trochę brzmi jak z zagranicy przybysz. Trochę brzmi jakby woził do fary. To drugie?
1: Zgadłeś.
0: Wozi do fary? Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Okej, dobrze. O tym będziemy mówić właśnie o 11.30. Wszystkie konkrety w tym temacie, więc koniecznie bądźcie blisko Radia Centrum.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 11.30, pora na wiadomości. Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od farabusa kursującego w Pleszewie. Będzie o uroczystościach z okazji Dnia Papieskiego w Kaliszu oraz gwiazdach turnieju o łańcuch herbowy Miasto Ostrowa Wielkopolskiego.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mieszkańcy Marszewa i Prokopowa mogą łatwiej dotrzeć na niedzielną mszę świętą w kościele Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Pleszewie. Wszystko dzięki farabusowi, bezpłatnemu transportowi uruchomionemu przez miejscową farę z myślą przede wszystkim o seniorach i osobach, które nie mają własnego samochodu.
4: Proboszcz ksiądz Darek Brylak informuje, że busik kursuje w każdą niedzielę przed mszą świętą o 9.30. O 9.15 wyrusza spod starej szkoły w Prokopowie, następnie zatrzymuje się w Marszewie przy budynku numer 21D. Stamtąd jedzie do kościoła farnego pod wezwaniem Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Pleszewie. Po nabożeństwie pasażerowie mogą bezpłatnie wrócić do swoich miejscowości. Jak wyjaśnia w filmiku na Facebooku wikariusz ksiądz Kacper Kusiński, inicjatywa ma pomóc osobom, dla których niedzielny dojazd do kościoła stanowi problem. Chodzi nie tylko o transport, ale też o możliwość uczestniczenia w życiu parafii i spotkania z innymi wiernymi. Z przejazdu busem może korzystać każdy chętny. Podczas pierwszego kursu w ubiegłą niedzielę byli już pasażerowie. I ciekawostka historyczna. Podobne rozwiązanie funkcjonowało kilkadziesiąt lat temu w okolicy Dobrzycy w latach 70. Stanisław Królik, ówczesny prezes RKS Nowy Świat i poseł na Sejm, organizował bezpłatny autobus dowożący mieszkańców Nowego Światu do kościoła w Dobrzycy. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Wspólna modlitwa i refleksja nad nauczaniem świętego Jana Pawła II będą towarzyszyć obchodom 26 Dnia Papieskiego w diecezji kaliskiej. Na głównych uroczystościach wierni spotkają się jutro w kaliskiej katedrze, gdzie o godzinie 10 zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Łukasza Buzuna.
5: Po mszy świętej przygotowany jest także program religijno-artystyczny, podczas którego przy relikwiach świętego papieża będzie odśpiewana litania do świętego Jana Pawła II i zostaną wykonane utwory muzyczne skomponowane do słów z nauczania naszego wielkiego rodaka. Myślę, że obecność wiernych w katedrze, modlitwa i wszystko to, co będzie się działo właśnie po mszy świętej, będzie wspaniałą okazją, aby wspomnieć świętego Jana Pawła II i to, co najważniejsze, wracać nieustannie do jego nauczania.
2: Powiedział Radiu Centrum ksiądz Przemysław Kaczkowski, rzecznik prasowy diecezji kaliskiej. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego to święty Jan Paweł II, uczeń, misjonarz. Uroczystość obchodzona jest w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, czyli przed 16 października. Bez największych gwiazd Speedwaya, z jednym uczestnikiem cyklu Grand Prix i całą plejadą młodych żużlowców, którzy zapowiadają, że stoczą na torze kapitalne widowisko. Mowa o obsadzie 74. turnieju o łańcuch herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, który w niedzielę o 14.00 rozpocznie się na Stadionie Miejskim. W gronie uczestników jest tylko jeden zawodnik, który już poczuł smak zwycięstwa w najstarszym turnieju żużlowym w Polsce.
6: Fajnie wygrywać jeszcze na takim torze jak tutaj, bo wiadomo, on jest szybki, lubię tu jeździć i też od najmłodszych lat często tutaj bywałem i jeździłem.
7: Tutaj licencję też zdawałeś?
6: No, dokładnie tak. Tutaj zdawałem licencję i to jest tak jakby mój taki domowy tor.
7: Domowy tor, no i łańcuch herbowy, piękny trofeum. W niedzielę przyjeżdżasz walczyć o główną nagrodę?
6: Zawsze jadę w turnieju, zawsze jadę na 100%. Nie tak, żeby sobie tylko pojeździć, tylko jak najlepiej potrafię i myślę, że też tak będę próbował całe w niedzielę.
7: Co będzie kluczem do zwycięstwa tutaj, start, czy dystansie można będzie powalczyć?
6: Myślę, że jedno i drugie, bo ten tor się zmienił, te łuki są trochę pochylone. Więcej walki myślę niż kiedyś w poprzednich latach, więc jedno i drugie będzie kluczowe.
2: Powiedział Radiu Centrum Jakub Miśkowiak, który zwyciężył w Ostrowie przed 3 laty. W ostatnich dniach do obsady łańcucha herbowego dołączyli uczestnik Grand Prix Rohan Tangate, kapitan Mundfin Magnusa Ostrów Frederik Jakobsen, młody Duńczyk William Dreyer i junior ostrowskiej drużyny Nikodem Łuczak. Dodajmy, że przed turniejem o 10.30 na parkingu przed Parkiem Maszyn Stadionu Miejskiego działać będzie tak zwane miasteczko kibica, gdzie fani spotkają uczestników turnieju, a także dawnych zwycięzców łańcucha herbowego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: Aurelis, znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
3: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
2: Aurelis-znicze.pl.
4: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
5: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
4: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
5: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
4: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
6: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
7: Adrian Matuszkiewicz,
8: Arkadiusz Mareniec.
0: Reklama.

0: dam znać.
1: Było, minęło i Sanach na 106.4 FM za kwadrans 12, a ja przypomnę, że dziś będziemy wybierać wielką pyrę, ogromną pyrę, gigantyczną pyrę i tą największą w Wielkopolsce, bo dziś finał konkursu na właśnie największą pyrę naszego województwa. Przed nami wielkie ważenie w Sieroszewicach w hali sportowej szkoły podstawowej. Wszystko rozpocznie się o godzinie 13. Konkurs na największą wielkopolską pyrę oraz na potrawę z pyry organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku. W tym roku razem właśnie z gminą Sieroszewice. Będą spotkania z kołami gospodyń wiejskich. Pojawi się także bardzo dynamiczna grupa Dynamitki i zagra i zaśpiewa. Ale przede wszystkim będziemy czekać na absolutnie największą, być może po raz kolejny, 2-kilogramową pyrę. Kto wie? Więcej o tym na rc.fm, a my pewnie do Sieroszewic się po 13 przeniesiemy na moment.

Za 6 minut w wiadomościach w południe sprawdzimy pogodę w górach. Czy to już czas na śnieg? Pewnie jeszcze nie, ale lada moment. Będzie oczywiście też o kontrolach i zatrzymaniach po atakach w szkołach na Mazowszu. Te kontrole w całej

0: Polsce. Szczegóły w temacie o 12.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom. Kalisz, Częstochowska 189.
4: Pasja, talent, miłość do jazzu.
5: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
6: Więcej na www.cais.kalisz.pl.
5: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
7: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
6: Więcej na cais.kalisz.pl.
2: Reklama.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Przed nami niestety bardzo pochmurna sobota i dość deszczowe popołudnie. Synoptycy twierdzą, że nad Kalisz, Ostrów i okolice deszczowa strefa nasunie się około godziny 15 i padać będzie już do wieczora. 13 stopni mamy teraz na termometrach, bez rewelacji po ostatnich, można powiedzieć, październikowych upałach. No i dziś maksymalnie do 15.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: 9 Polaków rannych w wypadku autokaru w Turcji. Kontrole i zatrzymania po atakach w szkołach na Mazowszu. Sprawdzimy też pogodę w górach. Marcin Krzemiński. 2 obywateli Turcji nie żyje, 9 Polaków odniosło obrażenia. To bilans wieczornego wypadku na zachodzie Turcji w pobliżu Izmiru. W autokar, który wiózł polskich turystów, miał uderzyć kierowca minibusa i to właśnie jadące nim 2 osoby poniosły śmierć. Polacy trafili do szpitala, ich stan według tureckich mediów jest dobry. Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. 50 tysięcy skontrolowanych szkół w całym kraju, 76 zatrzymanych osób. To policyjna reakcja na dramatyczne zdarzenia z udziałem nastoletnich nożowników w placówkach na Mazowszu oraz następujące po nich internetowe pogróżki, na przykład na zamkniętych grupach w sieci. Do 6 rano policjanci odnotowali w sumie ponad 230 różnych zdarzeń w internecie i nie tylko, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
5: Kierujące groźby karalne bądź czasami przypadki znalezienia w plecakach niebezpiecznych przedmiotów typu nóż. Były też różnego rodzaju wpisy świadczące o tym, że ktoś nie miał w posiadaniu maczety bądź planuje zakup.
4: Zatrzymani tłumaczyli, że żartowali. Policja zapewnia z kolei, że wciąż monitoruje sieć i mimo weekendu patroluje też placówki oświatowe. W wielu bowiem odbywają się dziś zajęcia dodatkowe lub szkół zaocznych. Uwaga kierowcy, zbliżają się spore utrudnienia na ekspresowej S7. W najbliższym tygodniu planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo w kierunku Warszawy. W trakcie tych prac ruch będzie się odbywał jednym pasem. Remont ma się zakończyć w połowie listopada. Ważne dla wybierających się dziś w góry, wysoko w Tatrach bardzo trudne warunki. Powyżej 2000 metrów zalega zmrożony śnieg i występują oblodzenia. Bez raków, czekana i kasku, no i umiejętności lepiej sobie darować strome górskie szczyty. Nie najlepiej też chodzi się po Karkonoszach, tam ślisko i wieje. Wiało też rano w Beskidach, może być też ślisko, choć według ratowników generalnie warunki do wędrówek są dobre.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po 12:00, sobotnie popołudnie na 106,4 FM. Dużo dobrej muzyki dla Was. Tak, żeby ta jesień była jednak złota polska i przyjemna. Damiano David, The First Time, a za chwilę Bryan Adams.

Reklama. Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Zaglądam do sieci, no i tutaj jest ciekawie, bo w końcu prezydent USA Donald Trump skomentował pokojową Nagrodę Nobla. Trump nie kryje rozgoryczenia faktem, że ta nagroda nie trafiła w jego ręce. Tegoroczną laureatką została południowoafrykańska prawniczka. A Trump stwierdził, że nie wie nic o tej kobiecie i nikt inny też nie wie. Nikt nigdy o niej nie słyszał, po czym dodał na swoim portalu Truth Social, że powinien już dostać 8 pokojowych nagród Nobla, a nie tylko tę jedną od FIFA. No i oczywiście zrobił ten komentarz w swoim absolutnie niepodrabialnym stylu. Donald Trump, człowiek, który powinien mieć już całą półkę, cały regał pełen pokojowych nagród Nobla, no nadal czeka. Dajcie mu tego Nobla i będzie spokój.

0: 21 po 12. Agnieszka Walczak po raz kolejny w studiu, a to oznacza, że za kilka minut wiadomości z waszej okolicy na temat na przykład...
1: Na przykład na temat tego, jak spędzić popołudnie czy już wieczór sobotni, można wybrać się do areny w Kaliszu, a tam mecz kaliskich szczypiornistek.
0: No właśnie, powalczą o bardzo ważne, cenne punkty.
1: I co ważne, wejście jest za darmo.
0: A to też istotne. To tak, to bardzo istotne to. Ale najważniejsze, czy za darmo, czy nie, żebyście się tam pojawili, dziewczyny dopingowali, bo potrzeba punktów temu zespołowi, potrzeba wsparcia kibiców. Niech będzie nas tam jak najwięcej. A na ten temat o 12.30.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama. Pasja, talent, miłość do jazzu. 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszym Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
3: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
5: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach.

0: oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.

0: 12.30, wiadomości, Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od koszenia traw na osiedlu Dobrzec w Kaliszu. Będą statystyki z ostrowskiej hali Arena oraz przypomnienie o meczu kaliskich szczypiornistek.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mieszkańcy osiedla Dobrzec, zapiszcie to wydarzenie w kalendarzu. Zielony Kalisz wreszcie postanowił skosić trawę. Tymi słowami zaczyna się mail od słuchacza Radia Centrum, który z niedowierzaniem odnotował ten fakt na swoim osiedlu. Wysokie trawy, które ograniczają widoczność kierowcom oraz chodniki, pobocza zaczynające przypominać dżunglę, nie każdemu mieszkańcowi przypadają do gustu, nawet jeśli ubrane jest to w ideę tzw. łąk kwietnych. Więcej w artykule Trawokalipsa na naszej stronie internetowej, a w załączniku dźwiękowym trochę humorystycznie. W roli głównej Paweł Bąkowski, naczelnik Wydziału Gospodarki i Ochrony Środowiska Kaliskiego Urzędu Miasta.
4: No trawy nie tniemy, to pewnie widać i one pięknie, porobiły się piękne łąki kwietne.
5: Ty mała znów zarosłaś, mała znów zarosłaś.
4: I ona nie wyrosła tak pięknie jak w tym roku.
5: Długość trawy idealna na dwa palce.
4: Ta zieleń jest wyjątkowo bujna.
5: Znam szczerze, że mam wprawę i przeciokram ci murawę.
4: Nie, nieprawda.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Ponad 726 tysięcy widzów, ponad 350 wydarzeń i 5 lat działalności 3MK Arena Ostrów świętuje pięciolecie, podsumowując sportowe sukcesy, wielkie koncerty i wydarzenia, które przyciągały do Ostrowa Wielkopolskiego gwiazdy światowego formatu.
6: O dużej hali widowiskowo-sportowej w Ostrowie Wielkopolskim mówiono już co najmniej od dwóch dekad. W tym czasie ścierały się różne koncepcje i pomysły, jednak dopiero gdy okazało się, że miasto nie będzie inwestować w modernizację K1, czyli słynnej hali przy ulicy Kusocińskiego, rozpoczęto budowę zupełnie nowego obiektu w centrum miasta. Dzisiejsza 3MK Arena Ostrów kosztowała 33 miliony złotych. Budowę rozpoczęto w kwietniu roku 2019, a zakończono z końcem sierpnia roku 2020. Dziś obiekt jest jednym z najważniejszych miejsc sportowych i kulturalnych w regionie. Hala stała się domem dla koszykarzy Stali Ostrów, którzy tutaj zdobyli mistrzostwo i medale Mistrzostw Polski, oraz szczypiornistów Ostrowi, którzy wywalczyli tu historyczny brązowy medal. Arena to jednak nie tylko sport. Na scenie występowali tu m.in. Bonnie Tyler, Alphaville, Chris Norman, Thomas Anders czy Candy Dulfer, a także wielu artystów z polskiej czołówki wykonawców. Dzięki nowoczesnemu obiektowi mieszkańcy regionu mogą uczestniczyć w dużych koncertach i widowiskach bez konieczności wyjazdu do większych miast. We wrześniu tego roku przedłużono także umowę z dotychczasowym sponsorem tytularnym, na mocy której co najmniej do końca roku 2031 oficjalna nazwa obiektu to 3MK Arena Ostrów. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Wygrały na wyjeździe z Sośnicą Gliwice, teraz o kolejne zwycięstwo powalczą u siebie z Energą Start Elbląg. Mowa oczywiście o zawodniczkach Szczypiorna Kalisz, które w walce o 3 następne punkty będą chciały wykorzystać atut własnego boiska. Ostatnie tygodnie Lotto Superliga Kobiet pauzowała ze względu na mecze reprezentacji Polski. Ten czas zawodniczki Szczypiorna Kalisz wykorzystały na przygotowania do meczu z Elblągiem, który ma 2 wygrane na koncie.
7: No, ta przerwa nam pomogła trochę zgrać nasz zespół, bo nie możemy ukrywać, że mamy zespół młody i który dopiero tylko nabiera swojej optymalnej kondycji. I uważam, że przygotowanie całkiem wygląda dobrze na tą tu chwilę.
8: Wydaje mi się, że jest to zespół w naszym zasięgu, dlatego zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Uważam, że jesteśmy innym zespołem niż w poprzednich sezonach, z nową energią, gdzieś z nowym pomysłem, dlatego ja mam nadzieję, że te 3 punkty zostaną tutaj u nas w Kaliszu.
2: Powiedzieli Radiu Centrum trener Dymytro Hryweniuk oraz Wiktoria Gliwińska, skrzydłowa Szczypiorno Kalisz. Mecz dziś o 18 w hali Arena Kalisz. Wstęp wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
1: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
0: Aurelis-znicze.pl.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom. Kalisz, Częstochowska 189.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
7: Więcej na ckis.kalisz.pl.
0: Reklama.
8: I gra muzyka.

Utalentowana młoda polska wokalistka będzie pięknie. Myślę, że w jej karierze też będzie pięknie. To Marissa na 106 i 4 FM. Za kwadrans 13. Sobotnie popołudnie spędzacie z Radiem Centrum. Gdyby ktoś jednak nie zauważył, to już 10 dzień października. Jesień w pełni. Dzisiaj dała nam się we znaki nieco bardziej, ale synoptycy twierdzą, że jeszcze ta przyjemna złota polska jesień, może nie z temperaturą w okolicach 20 stopni, ale bardzo przyzwoitą, powróci. Trzeba tylko chwilę poczekać, więc odrobina cierpliwości. A to czekanie na pewno uprzyjemni wam wizyta u dzisiejszych solenizantów. Świętuje Daniel, Dionizy, Jan, Maria oraz Zbigniew. Wszystkiego dobrego dla was.

0: Reklama.
1: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.

0: Firma Wawrzyniak prowadzi skup ziarna mokrej kukurydzy w magazynach w Zbiersku, w Tursku i w Markwaczu. Telefon kontaktowy 62 332 06 00. 62 332 06 00.
1: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
2: Reklama. Gramy tak.

0: gramy. Radio Centrum 106 i 4 FM. Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Pochmurna i momentami też deszczowa sobota w całym naszym regionie. Dziś jeszcze będzie padać. Synoptycy przewidują, że strefa opadów pojawi się w regionie między 15 a 20. Wtedy warto mieć pod ręką parasol. No i pewnie też przyda się kurtka, bo jest już chłodniej. Teraz 13 stopni, a maksymalna dzisiaj to 15.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Za chwilę o stanie zdrowia rannych Polaków w wypadku w Turcji. Potem zapowiedź propalestyńskich demonstracji. Najpierw jednak o niebotycznych szkodach i pościgu na Podhalu. Marcin Krzemiński. Sceny niczym z sensacyjnego filmu. Policja zatrzymała po pościgu 59-latkę z Mazowsza, która rano uszkodziła autem dwie stacje paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Podczas ucieczki staranowała też radiowóz. Na to nie koniec szkód, bo kobieta ma też na koncie zniszczenie zaparkowanego motocykla i kilku aut, w tym pojazdu należącego do mężczyzny, który krewkiej 59-latce zwrócił uwagę. On sam zresztą też doznał obrażeń i trafił do szpitala. Kobieta ostatecznie zakończyła jazdę na płocie pod Czarnym Dunajcem. Zostanie przebadana i zapewne potem usłyszy zarzuty. To były niegroźne obrażenia, mówi rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór o Polakach rannych w wypadku autokaru w Turcji w pobliżu Izmiru. Do szpitala trafiło wczoraj 9 osób.
5: Tylko jedna osoba z złamaniem nogi musiała zostać trochę dłużej w szpitalu. Pozostali już wyszli.
4: W sumie autokarem jechało 45 Polaków. W wypadku zginęły dwie osoby, Turcy, którzy jechali samochodem osobowym.
5: Włączał się do ruchu i prawdopodobnie kierujący tym pojazdem był sprawcą tego zdarzenia. No i niestety to w tamtym pojeździe dwie osoby poniosły śmierć.
4: Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. Warszawa, Poznań, Gdańsk czy Kielce. W wielopolskich miastach za godzinę rozpoczną się manifestacje sprzeciwu wobec działań Izraela w Palestynie. Ich organizator wskazuje, że dziś przypada dokładnie 1100 dzień izraelskiego ludobójstwa rozpoczętego w 2023 roku po ataku Hamasu na izraelskich cywilów 7 października. W Warszawie protestujący przejdą spod Pałacu Kultury i Nauki pod ambasadę USA, co oznacza spore utrudnienia w ruchu. W orientarium Zoo Łódź powstaje afrykańska sawanna. To trzy rozległe wybiegi przeznaczone dla różnych gatunków zwierząt afrykańskich, m.in. antylop, gazeli i żyraf. Zwiedzający będą mogli je obserwować ze specjalnych kładek. Na razie szefostwo łódzkiego zoo nie ujawnia, kiedy inwestycja będzie gotowa.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 3 minuty po 13:00.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają jabłka, kalafior i szynka konserwowa premium Sokołów w super cenie. Z naszej produkcji kruchy jabłecznik i bułka grahamka, a z delicji zrazy wołowo-wieprzowe. Uwaga! Filet z kurczaka 18,90, łopatka wieprzowa bez kości 13,90 i ligawa wołowa 64,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Ręczniki papierowe kaszmir 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodarczych.

0: Sibul z numerem Never Go Away, 16 minut po godzinie 13. Co dzisiaj jeszcze? No sporo się dzieje w regionie, sporo wydarzeń, na przykład w świecie sportu. Zaglądajcie na RCFM, tam wiele informacji. Grają koszykarze, grają także szczypiornistki, grają piłkarze KKS-u Kalisz, powalczą o punkty z rezerwami Lecha Poznań, więc no jest w czym wybierać, jeżeli należycie do sportowych kibiców. Jeżeli natomiast jesteście z grona tych, którzy kochają dobrą muzykę sprzed lat, to nie musicie wychodzić z domu. Tylko trzeba mieć pod ręką radio i po 17 włączyć nas na 106.4, bo mamy dla was hity ponad czasem. A dziś w zestawie muzycznym m.in. Tina Turner, będzie także Zdzisława Sośnicka. Z polskich artystów pojawi się choćby Seweryn Krajewski i Andrzej Załucha. W kolejce też Whitney Houston, panowie z grupy Bee Gees oraz Elton John i Procol Harum. No to już więcej chyba nie trzeba mówić. Zachęciłem? O 17 słyszymy się właśnie w programie Hity ponad czasem. A teraz trochę w temacie. Oddział zamknięty i muzycznie jesień.
1: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
0: Reklama.
2: Za kilka minut wiadomości z waszej okolicy. Agnieszka Walczak już teraz o tym, co o 13.30. Obiad.
3: Zbliża się pora obiadowa. Co jest najlepszego na obiad?
2: Pyra, klasyczna.
3: Oczywiście,
2: klasyczna.
3: Jesteśmy w Kaliszu, jesteśmy w Wielkopolsce, więc pyra.
2: Oczywiście może być w różnej postaci. Można frytkę zrobić z tej pyry na przykład. No,
3: pire
2: wiesz co, można.
3: Ja to lubię tak klasycznie.
2: Klasycznie, dobrze. Ale mówimy o tym, bo trwa już konkurs na największą wielkopolską pyrę w Sieroszewicach.
3: Tak, już jest po oficjalnym rozpoczęciu, ale jeszcze ten punkt kulminacyjny przed nami. Więc można się wybrać i zobaczyć, jak urosły w tym roku pyry w Wielkopolsce.
2: Sprawdziłem,
3: co z nich przygotowano.
2: Te z poprzednich lat to miały ponad 2 kg, więc no, można z tego już obiad zrobić solidny.
3: Ale są tam nasi reporterzy bez i Kasia Górcewicz, i Paweł Figiel, i Jarosław Wardawy.
2: Wszystkich tam wysłaliśmy. Wszystkich, żeby się najedli.
3: Ja myślę, że oni tam pojechali, żeby właśnie czegoś spróbować.
2: No, bo można się najeść, no to wiadomo.
3: Ale przy okazji podsyłają zdjęcia i wiemy, że te pyry są naprawdę okazałe. I 13. potrawy też apetyczne.
2: 13.00 jedziemy? Bo w sumie za pół godziny już możemy ruszać. Tak,
3: no, tak kończymy.
2: Ja chyba skoczę po drodze. Dobrze, to dam znać, dołączę. 13.30 wcześniej o pyrach w wiadomościach.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 13.30, czas na wiadomości, które ma dla Was Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od niebezpiecznego incydentu z nożem w szkole w gminie Wieruszów oraz apelu o spokój wielkopolskiego kuratora oświaty. A na koniec przypomnimy, gdzie można dziś spróbować najlepszych dań z wielkopolskich pyr.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Uczennica przyszła do szkoły z nożem kuchennym. Niepokojący incydent w gminie Wieruszów Łódzkim. Jak poinformowały władze gminy Wieruszów o tym, że dziewczynka może mieć przy sobie niebezpieczne narzędzie, nauczycieli zawiadomił jeden z rodziców. Uczennica przyznała później, że nóż miał jej służyć do obrony w razie zagrożenia. Sprawę wyjaśniają teraz policja i dyrekcja szkoły. Władze Wieruszowa podkreślają, że sygnał potraktowano poważnie. Apelują też o spokój i odpowiedzialne podejście do sytuacji, w szczególności w kontekście ostatnich dni wydarzeń w polskich szkołach.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: O spokój apeluje również Igor Bykowski, wielkopolski kurator oświaty, który zabrał głos po tragicznych zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem uczniów i pracowników oświaty.
3: Nie udostępniajmy niesprawdzonych informacji i nie ulegajmy panice. Z taką prośbą zwraca się wielkopolski kurator oświaty. To reakcja na niepokojące wiadomości, które pojawiają się w internecie i dotyczą bezpieczeństwa szkół. Jak podkreśla kurator, szkoły w Wielkopolsce funkcjonują normalnie, a zajęcia odbywają się zgodnie z planem. Niepokój mogą jednak wywoływać anonimowe wpisy, nagrania czy zrzuty ekranu krążące w mediach społecznościowych. Dlatego przed udostępnieniem takiej wiadomości warto sprawdzić jej źródło i wiarygodność. Wielkopolski kurator oświaty przypomina, że powielanie niepotwierdzonych informacji może potęgować strach, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Apeluje również do rodziców i nauczycieli o spokojne rozmowy z uczniami oraz pomoc w odróżnianiu faktów od internetowych pogłosek. W przypadku rzeczywistego zagrożenia odpowiednie służby i instytucje będą przekazywać oficjalne komunikaty. Dr Igor Bykowski podkreśla: zachowajmy spokój, sprawdzajmy informacje i nie rozpowszechniajmy niepotwierdzonych doniesień. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Ile waży tegoroczna największa wielkopolska pyra? W hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sieroszewicach trwa 6. edycja konkursu, który wyłoni taki okaz oraz nagrodzi autorki lub autorów najsmaczniejszej potrawy z ziemniaka.
4: To wydarzenie będzie trwało przez cały dzień, oficjalne otwarcie o 13:00, później występy artystyczne i oczywiście smakołyki związane z ziemniakami, które przygotowały koła gospodyń wiejskich, a będzie ich bardzo, bardzo dużo. No i oczywiście na zakończenie koncert zespołu Dynamitki. No i ważenie największej pyry, bardzo serdecznie zapraszam, 10 października, sobota, Sieroszewice.
2: A zapraszał słuchaczy Radia Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Organizatorem konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry jest samorząd województwa wielkopolskiego. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku razem z gminą Sieroszewice. Celem przedsięwzięcia jest kultywowanie tradycji kulinarnych regionu, uczczenie zbiorów oraz integracja i zaangażowanie społeczności w wydarzenie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Za 22 minuty będzie już godzina 14. Napad i mrozu za nami, jeśli chodzi o muzykę. Teraz ruszamy na obiad do Sieroszewic, do powiatu ostrowskiego, bo tam na pewno
1: warto się wybrać,
0: żeby spojrzeć i posmakować. Konkurs na największą wielkopolską pyrę, najlepszą potrawę z pyry, samorząd województwa wielkopolskiego. No i na miejscu jest reporter Radia Centrum Jarosław Wardawy, który właśnie pytanie, czy już posmakował, czy już brzuch jest pełny, czy jeszcze czekasz na to, co najlepsze. Witaj.
2: Cześć, witam, dzień dobry. No oczywiście, jak żeby inaczej, to grzech byłby podwójny dzisiaj być w Sieroszewicach i nie spróbować potrawy z pyry, więc nie mogłem sobie na to pozwolić. Wielkopolskie Święto Pyry już po raz kolejny organizowane przez Urząd Marszałkowski i ta impreza już można spokojnie powiedzieć, że się przyjęła. Dzisiaj 85 kół z całego regionu, głównie z południa Wielkopolski, ale nie tylko, bo są naprawdę różne miejsca egzotyczne na tyle, że trzeba się pytać, która to część i skąd dokładnie tutaj jesteście. I pyra w roli głównej. Pyra, wszystko co dzisiaj się tutaj dzieje, dzieje się dookoła pyry, bo będą dwa konkursy. Będzie konkurs na największy okaz, na największą pyrę, a tutaj konkurencja, poprzeczka jest wysoko postawiona, bo do pobicia jest 2 kg z roku ubiegłego, a w ogóle rekord to jest 2,5 kg. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. No i konkurs, to jest bardzo wymierna konkurencja, no i taka mniej wymierna, czyli konkurs na najciekawszą potrawę z pyry. No i tutaj muszę powiedzieć, że no, inwencja pań, które przyjechały z kół gospodyń wiejskich z całego regionu, jest wręcz niesamowita. Powiem szczerze, że na tej imprezie dopiero się przygotowałem dużo, jak wiele potraw może być w ogóle zrobione z ziemniaka. Wyobraź sobie, że przed chwilą próbowałem na przykład ciasta, sernika.
0: Okay.
2: Sernika z pyrami. Podobno są jeszcze gofry, a takie rzeczy jak różnego rodzaju kluski, jak dokładki, dostawki, zupy ziemniaczane i tak dalej, to już jest jazda obowiązkowa. I tutaj poprzeczka też na pewno będzie znacznie wyżej podniesiona, ale jeżeli ktoś myśli, że pyry czy ziemniaki, czy chociaż nie, w Wielkopolsce nie można. Trzymajmy się tego.
0: Nie no, uważaj, wiesz co, no, jak możesz.
2: To sobie wyjaśniliśmy na początku imprezy. Wójt gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski tutaj, że tak powiem, jasno ustalił zasady gry. Dzisiaj pyra i cały czas w Wielkopolsce pyra.
0: Ja, no wiesz, więc, tylko no więc... dodam jeszcze, że zawsze podziwiam tę komisję konkursową, która tam idzie przez kolejne stanowiska kół gospodyń wiejskich i próbują tych wszystkich potraw 80 paru. Trzeba przyznać, że no jest co robić.
2: Pora jest taka, ale jeżeli ktoś się znajdzie w takiej sytuacji, że ma 85 opcji obiadowych, no to naprawdę przy... wymiękają najlepsi zawodnicy i nie ma naprawdę szans, żeby wszystkiego spróbować, ale można smakować wszystkimi zmysłami, bo potrawy są pięknie przygotowane. Niektóre panie z kół gospodyń wiejskich przyjechały w tradycyjnych wielkopolskich strojach, takich, których już tak naprawdę się nie uświadczy, nawet na wsiach tutaj w regionie, tylko na specjalne okazje układają, a na stoisku obok panie w zupełnie nowoczesnych strojach. No i tutaj widać, można jeszcze jeden wniosek wysnuć z tej całej dzisiejszej imprezy, mianowicie, że koła gospodyń wiejskich to jest cały czas potęga. To jest instytucja, która miała takie załamanie, miała taki kryzys, taki i pokoleniowy, jeśli chodzi o tematykę, natomiast teraz ma to już dawno za sobą, jest mnóstwo młodych pań.
0: I bardzo dobrze.
2: Mnóstwo nawet dzieci, powiem szczerze, że nawet panowie się zdarzają.
0: A to tak, to prawda, to fakt.
2: W kołach gospodyń wiejskich. I to bardzo fajnie, to bardzo cieszy, bo to jest propagowanie tradycji, to jest kultywowanie tego, co było kiedyś, szukanie nowych rozwiązań. I to jest fajna, ciekawe zagospodarowanie czasu. A jeśli przy tym uda się zrobić coś smacznego, coś ciekawego i nauczyć się czegoś nowego, no to tylko chwalić. Także dzisiaj wszystko jeszcze przed nami. Impreza dopiero się rozpoczęła. Marszałek Grabowski przed chwilą dosłownie otworzył tę imprezę. Teraz jury jeszcze kończy w tej chwili smakowanie i oglądanie potraw. Przed nami jeszcze ta najbardziej emocjonująca część. A jeśli państwa interesuje, ile będzie ważyła ta największa wielkopolska pyra, no to zapraszam jutro do serwisów informacyjnych Radia Centrum. Tam na pewno ta informacja się znajdzie.
0: No, będziesz przyglądał się w międzyczasie tym wszystkim procedurom, bo to ważne sprawy, tam mogą pojedyncze gramy decydować, więc konkurencja jest pewnie spora. Cóż, czyli Centrum Wielkopolskiej Pyry dzisiaj jest w Sieroszewicach i tutaj nie ma żadnego gadania, nie ma dyskusji na ten temat.
2: Jesteśmy w Sieroszewicach, wszyscy się dobrze bawią. To jeszcze potrwa do późnego wieczora i te rozstrzygnięcia. Konkurs tak naprawdę jest tylko pretekstem do spotkania, do pobycia razem, do spędzenia razem czasu. No i tego dzisiaj na pewno nie zabraknie.
0: Zawsze musi być dobry pretekst do spotkania. Dziękuję bardzo. Jarosław Wardawys, Sieroszewic, powiat ostrowski.
2: Dziękuję, konkurs pozdrawiam
0: na najlepszą, największą wielkopolską pyrę. No to smacznego w takim razie wszystkim, bo pora obiadowa.
1: Radio Centrum. I tu, i tam. Reklama.
3: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
4: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
3: Do wyboru aż 3 modele. Clio, Captur i Symbios.
4: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
3: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
5: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
3: Adrian Matuszkiewicz,
4: Arkadiusz Mareniec.
1: Reklama. Słuchacie lokalnego radia.

0: Za 5 minut 14, sobotnie popołudnie. Wykorzystajcie je solidnie, nawet jeśli pogoda nie będzie sprzyjać, to myślę, że jest cała masa pomysłów na to, jak zorganizować sobie fajnie sobotę. Niech radio gra cały czas. Po 14 będzie z wami Karolina Romke.
1: Reklama.
2: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
3: Mamy na to odpowiedź. Wybierz

0: No, z fabryczną instalacją LPG.
1: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
0: Chcesz sprawdzić, który model jest dla Ciebie?
1: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
3: Adrian Matuszkiewicz,
4: Arkadiusz Mareniec.
5: Dom Brytanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy. A tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
6: Więcej na cks.kalisz.pl.
7: Reklama.
8: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Kolejny nieco zimniejszy dzień. Dziś mniej słońca, ale za to możliwe przelotne opady deszczu i maksymalnie 14 stopni. Tyle na moim radiowym termometrze. Wiatr z południowego zachodu, wieje umiarkowanie. Warunki biema to są obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 14.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Kolejna dramatyczna noc w Ukrainie, tylko w Zaporożu 12 ofiar. Potem o kłopotach byłego wiceministra rolnictwa. Powiemy też, jak Iga Świątek zacznie zmagania w turnieju w Wuhan. Marcin Krzemiński. Po rosyjskich atakach na Kijów wstrzymano ruch metra. W kilku dzielnicach miasta przestały jeździć tramwaje i trolejbusy. Są też problemy z wodą. Bez prądu jest część mieszkańców stolicy Ukrainy i obwodu kijowskiego. Specjaliści pracują nad przywróceniem dostaw. W Kijowie alarm, który ostrzega przed atakami rosyjskich dronów, ogłaszany był dziś już 5-krotnie. Minionej nocy wojska rosyjskie zaatakowały 13 obwodów Ukrainy. W Zaporożu zginęło 12 osób, w tym troje dzieci, 14 osób zostało rannych, los 12 pozostaje nieznany. Komentując to, prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że w ten sposób Rosja podziękowała Amerykanom za zniesienie sankcji na eksport oleju napędowego. Michał Kołodziejczak, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, został wezwany przez klub do pilnych wyjaśnień. Dwie były współpracownice oskarżają w mediach byłego wiceministra rolnictwa o przemoc i agresję, a także zachęcanie do brania narkotyków. Wyciekła też taśma z zapisem rozmowy Kołodziejczaka z jedną z kobiet. Badana będzie jej autentyczność, mówi posłanka KO Gabriela Lenartowicz.
5: Ja mam nadzieję, że to jest deepfake, ale jeśli nie, to reakcja musi być stanowcza.
4: Wtedy na wykluczeniu z klubu nie może się skończyć, mówi doradca prezydenta Alvin Gajadur.
6: Natychmiast powinny się zająć nim organy ścigania i powinien złożyć mandat poselski.
4: Sam Michał Kołodziejczak nazywa zarzuty pomówieniami. Iga Świątek zacznie od drugiej rundy grę w Wuhan. Dziś odbyło się losowanie drabinki ruszającego w przyszłym tygodniu turnieju. Iga jako turniejowa siódemka zagra pierwszy mecz z zawodniczką z kwalifikacji w chińskim Wuhan. W pierwszej rundzie zobaczymy też Maję Chwalińską. Zmierzy się z Egipcjanką Mają Szerif.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 3 minuty po godzinie 14. Dzień dobry, Karolina Rąka z tej strony mikrofonu. 10.10. dzisiaj w kalendarzu sobota, czyli mamy weekend. Mam nadzieję, że duża część z Was ma radochę z tego weekendu. A z tymi, którzy w pracy, łączą się w bólu. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

0: Reklama.
1: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
2: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
1: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
2: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
1: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
3: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
2: Adrian Matuszkiewicz, Arkadiusz Mareniec.
4: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

Britney Spears, ona śpiewa, że jest silniejsza, a to się tak składa, że dobrze by było, żebyśmy tak popatrzyli na siebie w lustro i powiedzieli sobie, damy radę. No, zwłaszcza, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, a doskonale wiecie, że głowa, czyli psychika z ciałem idą w parze. Trzeba na siebie patrzeć holistycznie, więc dbajcie o wasze zdrowie psychiczne i fizyczne tak samo. Głęboki wdech i tak przy weekendzie myślę, że tym bardziej będzie dobrze. Trzymam za was mocno kciuki, mam dla was przyjemny kawałek, ale tytuł może niekoniecznie, na moje nieszczęście.

Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy. Reklama.

0: Minęła godzina 14:30, czas na wiadomości z waszej okolicy. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od koszenia traw na osiedlu Dobrzec w Kaliszu. Będzie o nastolatku, który przyszedł z nożem do jednej z kaliskich szkół oraz wygranej ostrowskich piłkarzy ręcznych w Piotrkowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mieszkańcy osiedla Dobrzec, zapiszcie to wydarzenie w kalendarzu. Zielony Kalisz wreszcie postanowił skosić trawę. Takimi słowami zaczyna się mail od słuchacza Radia Centrum, który z niedowierzaniem odnotował ten fakt na swoim osiedlu. Wysokie trawy, które ograniczają widoczność kierowcom oraz chodniki i pobocza zaczynające przypominać dżunglę, nie każdemu mieszkańcowi przypadają do gustu, nawet jeśli ubrane jest to w ideę tak zwanych łąk kwietnych. Więcej w artykule Trawokalipsa na naszej stronie internetowej, a w załączniku dźwiękowym trochę humorystycznie w roli głównej Paweł Bąkowski, naczelnik Wydziału Gospodarki i Ochrony Środowiska Kaliskiego Urzędu Miasta.
3: No trawy nie tniemy, to pewnie widać i one pięknie porobiły się piękne łąki kwietne. I ona nie wyrosła tak pięknie jak w tym roku.
4: Długość trawy idealna na dwa palce.
3: Ta zieleń jest wyjątkowo bujna.
4: Znam szczerze, że mam wprawę i przeciokram ci murawę.
3: Nie, nieprawda.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Niepokojący incydent w szkole podstawowej numer 10 na Kaliskim Zagorzynku. 11-letni chłopiec przyniósł do placówki nóż treningowy pozbawiony ostrego ostrza. Na szczęście nikomu nie groził i nikomu nic się nie stało, przekazała Radiu Centrum komisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskich policjantów.
5: Od razu zareagowali nauczyciele, dyrekcja, także przyjechał na miejsce jeden z rodziców. Tyle, co na tą chwilę do przekazania.
2: Policja podkreśla, że przedmiot miał tempo ostrze i nie doszło do żadnego zagrożenia. W tej sytuacji chodzi przede wszystkim o rozmowę profilaktyczną. Ze względu na wiek chłopca sprawa nie trafi do sądu rodzinnego. Piłkarze Rebut KPR Ostrowia z trzecim zwycięstwem w tym sezonie. Biało-czerwone pasiaki wygrały w piątkowy wieczór w Piotrkowie Trybunalskim z Piotrkowaniniem 34-30. Momentami prowadząc nawet różnicą 10 bramek. Wszystkie trzy wygrane w tych rozgrywkach ostrowianie odnieśli na wyjazdach.
6: Ostrowski zespół był faworytem meczu z zamykającym tabelę Piotrkowianinem. Potwierdził to już po kwadransie gry, kiedy to prowadził 9-4. Do przerwy goście osiągnęli 8 bramek przewagi. Grali nieźle w obronie i zdobywali łatwe bramki po szybkim wznowieniu. W drugiej połowie przewaga Rebut KPR Ostrowi wzrosła do 10 bramek. W 40 minucie po rzucie nieomylnego w tym meczu Iwana Burzaka, autora 6 trafień, było 26-16. Później goście prowadzili jeszcze 30-20, ale w ostatnich 10 minutach w grę Ostrowi wkradła się nonszalancja i rozluźnienie. Niewykorzystane dogodne sytuacje do rzutów, proste straty i błędy sprawiły, że rywal doszedł nawet na 3 bramki. Ostatecznie faworyt zwyciężył 34-30, odnosząc trzecie wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie. Więcej bramek rzucili Burzek i Marciniak po 6, Klopstek i Tilte po 5 oraz Kałużny 4. Kolejny mecz ze spółki Kima Rasmusena zagra w pucharze EHF w sobotę 17 października w Ostrowie z Istanbul Gęstlik, a 3 dni później powalczy o pierwsze ligowe domowe zwycięstwo z drużyną z Legionowa. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut pozostało do godziny 15, no to wracamy do muzyki na 106.4. Coś dla was, Lwy i Tygryski, Rory Cartberry.

0: przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Ogłoszenie.
2: Radiocentrum ogłasza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko: dziennikarz, reporter. Umowa o pracę. Więcej na www.rc.fm i na profilu Radia Centrum na Facebooku.
1: Ogłoszenie. Reklama.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.

14 minut do godziny 15, oprócz Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, bardzo ważnego święta, pamiętajcie o tym, żeby dbać o to swoje zdrowie jak najbardziej. To mamy także bardzo przyjemny Dzień Ptaków Wędrownych, więc dzisiaj tak dla zdrowia psychicznego również można pogapić się w niebo i popodziwiać te piękne klucze ptaków, które odlatują w ciepły kraj. Oj, tam można by było właśnie dla tego zdrowia psychicznego też się udać. Dzień Drzewa, więc można się poprzytulać, to też można związać. Dzień gier plaszowych też będzie miał znaczenie, bo można wtedy spotkać się z przyjaciółmi, z bliskimi i zagrać. No to powodzenia, do wyboru, do koloru.

0: going down.
1: Reklama.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Dzisiaj dużo więcej chmur, słońca nie uroczymy, ale za to być może częściowo w naszym regionie przelotne opady deszczu. 14 stopni, tyle na moim radiowym termometrze. Więcej dziś nie będzie. Wiatr z południowego zachodu umiarkowany. Teraz 19 km na godzinę i zwalnia. Na barometrach teraz 1010 hektopaskali. Warunki biometeo jeszcze są neutralne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Atak nożem w szkole dla dorosłych w Warszawie, 3 osoby ranne. Potem nowy bilans rosyjskiego ataku w Zaporożu i szpitale pod lupą NFZ-u. Marcin Krzemiński, 21-latka, zaatakowała nożem 3 osoby w szkole dla dorosłych na ulicy Mińskiej w Warszawie. Do szpitala trafiła 17-latka i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje policja. Poszkodowane zostały również inne dwie kobiety w wieku 17 i 24 lat. Mają drobne, niewymagające hospitalizacji obrażenia. Napastniczka została zatrzymana i jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Ze wstępu ustaleń policji wynika, że napastniczka i poszkodowane się nie znały. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. Według najnowszych danych ukraińskich służb co najmniej 15 osób zginęło, w tym troje dzieci. Jak podkreślają służby ratownicze, na miejscu trwa akcja poszukiwawcza. Liczba ofiar może więc wzrosnąć. Szpitale pod lupą NFZ-u. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czasy pracy w październiku, wyjaśnia Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
5: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych.
4: Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Po długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia-Białystok kontra Górnik Zabrze, na jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Papszun to bagatelizuje.
6: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
4: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15. Na koniec przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Zróbcie coś dla siebie i pojedźcie sobie do lasu. Dobrze się ubierzcie, ciepło, przeciwdeszczowo i spędźcie ten czas niekoniecznie na robieniu kroków, liczeniu, na szukaniu grzybów, tylko tak po prostu w tej przestrzeni. Dzisiaj też jeszcze można, chociażby do parku albo na jakiś skwerk. Pamiętajcie, że dzisiaj jest Dzień Drzewa i Dzień Zdrowia Psychicznego, więc to wszystko ładnie się łączy. 3 minuty po godzinie 15:00.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: Jesień, jesień się rozkręca i teraz pokazuje inne oblicze, nie to słoneczne, nie to kolorowe, ale już bardziej deszczowe i nieco zimniejsze. Ja wiem, że ciarki przechodzą, no ale mam nadzieję, że mimo wszystko w tej jesieni, tej mroczniejszej, tej już bez kolorów też znajdziecie coś wyjątkowego. Mam dla Was plan na kolejny czas, na za tydzień dokładnie, bo w sobotę 17 października na Kaliskich Plantach, na placu przy chińskiej pagodzie, przy chińskiej restauracji, odbędzie się kolejny targ na plantach. Tam w godzinach od 9 już rano do południa, czyli do 12 odbędą się targi, które cieszą się już od lat popularnością. Biorą udział w targach wystawcy typu hodowcy roślin, producenci miodów, przeróżnych przetworów, rękodzieła, kosmetyków naturalnych, ozdób, wyrobów wiklinowych czy produktów regionalnych, rękodzielnictwa, w tym pięknej biżuterii, pachnących medał, więc myślę, że jest tam sporo rzeczy, które mogą wzbudzić Wasze zainteresowanie. Warto wpaść, pamiętajcie, warto wspierać rękodzielników. Więc śmiało, sobota, 17 października, godzina 9 do 12. Trzymamy kciuki oczywiście za pogodę, co by nie wiało i nie zdmuchnęło żadnych stanowisk. Osoby zainteresowane wystawieniem swojego stoiska mogą się zgłaszać na adres mailowy kpm@um.kalisz.pl.
1: I mamy weekend i gra muzyka.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
0: Reklama.

0: Guns N' Roses, oczywiście Knocking on Heaven's Door, mała przerwa w muzyce, był czas na kolejne wiadomości. Te przedstawi Agnieszka Walczak, minęła 15.30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od planów modernizacji jednej z dróg w gminie Stawiszyn. Zaprosimy na koncert po godzinach oraz sprawdzimy nastroje piłkarzy KKS-u przed kolejnym meczem.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Gmina Stawiszyn szykuje się do realizacji kolejnej ważnej inwestycji drogowej. O szczegółach powiedział Radio Centrum Grzegorz Kaczmarek, burmistrz Stawiszyna.
3: Nasz samorząd znalazł się na liście samorządów, które otrzymały wsparcie z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Piątek Małej Kolonia. A jest to droga biegnąca od drogi krajowej nr 25 do granic z gminą Blizanów. I po podpisaniu stosownej umowy rozpiszemy przetarg z terminem realizacji budowy w przyszłym roku. W ramach zadania chcielibyśmy częściowo wymienić podbudowę wraz z złożeniem nowej nawierzchni asfaltowej, stworzyć bezpieczne rozwiązania techniczne dla ruchu samochodowego i pieszego oraz zamontować nowe oznakowanie i oświetlenie.
2: Wartość tej inwestycji to niemal 4 miliony złotych, z czego połowa to środki z rezerwy subwencji ogólnej. Resztę gmina Stawiszyn pokryje z własnego budżetu.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Na drodze zakończenia lata z wielkimi hitami światowej muzyki stanęła pogoda. Teraz bez względu na aurę znane i lubiane utwory wybrzmią i uprzyjemnią jesienną słotę. Mowa o pleszewskim koncercie Big Bandu po godzinach. Tym razem nie będzie to koncert plenerowy, jak planowano we wrześniu.
4: To był spektakularnie najkrótszy koncert w historii miasta Pleszew, a trwał dokładnie 73 sekundy. Drodzy Państwo, czas na odsłonę numer 2. Big Band po godzinach i Kornelia Raśniewska w Pleszewie, w Zajezdni Kultury. Tym razem będzie bezpiecznie, pogramy w sali koncertowej.
2: A zaprasza słuchaczy Radia Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Greatest Hits w wykonaniu Big Bandu po godzinach w tę niedzielę 11 października, oczywiście w Zajezdni Kultury, wstęp wolny. Dobrym spotkaniem przed własną publicznością zmazać plamę po ostatniej wysokiej porażce. Dzisiaj piłkarze KKS-u Kalisz na stadionie przy ulicy Łódzkiej powalczą o kolejne punkty Betclic trzeciej ligi. W derbach Wielkopolski Kaliszanie podejmą rezerwy Lecha Poznań. Po kompromitującej porażce w ostatniej kolejce 0-5 z Błękitnymi Stargard odsunięty od pełnienia obowiązków został trener KKS-u Artur Derbin. W sobotnim meczu na ławce trenerskiej zastąpi go dotychczasowy asystent Łukasz Derbich.
5: Mój pomysł na grę jest trochę inny niż wszystkich. Może będzie pewne zaskoczenie. Zobaczymy, poczekamy do meczu, ale szczególnie zależy nam na tym, żeby ten zespół był intensywny w każdej fazie gry. Zdeterminowany. Miał dużą radość z tego, że kiedy jeszcze nie byłem trenerem, to dużo rzeczy sobie analizowałem, przeglądałem. Też jako były zawodnik miałem podgląd na to wszystko, co się dzieje od wewnątrz. Pewne przemyślenia, pewne założenia i pewne pomysły są troszkę inne niż te standardowe, dlatego też chciałbym, żeby ta drużyna miała gen zwycięstwa raz, a też była taka nieszablonowa i nie do przeczytania dla przeciwnika.
2: Podkreślił w rozmowie z klubowymi mediami trener Łukasz Derbich. KKS po 11 rozegranych spotkaniach ma 17 punktów i zajmuje 6 miejsce w tabeli. Rezerwy Lecha mają 2 punkty mniej, co daje im 8 lokatę, ale poznaniacy rozegrali 2 mecze mniej. Początek dzisiejszego na stadionie przy ulicy Łódzkiej w Kaliszu o 18:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis, Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy. Reklama.

16 minut do godziny 16. Są tacy, którzy dzisiaj będą świętować podwójnie nie tylko dlatego, że jest weekend, ale dlatego, że mają dzisiaj imieniny, a 10 października świętuje Daniel, Franciszek, Paulina, Przemysław, Paulin, Samuel, Aldretyk, Pirosz, Dionizjusz, Gereon, German, Kalikstrat, Leona, Lutomir, Rustyk, Rustyka, Tomił, Tomiła. Wszystkim wam życzę wszystkiego, co najlepsze. Wy też o nich pamiętajcie. No i upominek muzyczny oczywiście z buziakami. Could I have this kiss forever? Whitney Houston, Enrique Iglesias.

0: Reklama.
1: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
2: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
1: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
2: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
1: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
3: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
1: Adrian Matuszkiewicz,
2: Arkadiusz Mareniec.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Dziś w tej pogodzie może być jeszcze deszczowo. Te opady deszczu już częściej w naszej okolicy. Maksymalnie dzisiaj było 14 stopni i dopiero teraz temperatura powoli spada, już prawie 12. Ciśnienie na wysokości 1010 hektopaskali i na razie jest stabilne, warunki biometeoneutralne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: 16.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Atak nożem w szkole w Warszawie, za chwilę co wiemy. Potem aktualne dane po kolejnych rosyjskich atakach w Ukrainie i urodziny Sopotu. Dziś świętowanie. Marcin Krzemiński. Nie ma informacji, by się znały. 21-latka i zaatakowane przez nią 3 kobiety w zespole szkół dla dorosłych w Warszawie. Do zdarzenia miało dojść w budynku przy ulicy Mińskiej. Napastniczkę obezwładnił pracownik szkoły. Wcześniej raniła 2 17-latki i 24-latkę. Jedna z nastolatek trafiła do szpitala, ale nie ma obrażeń zagrażających życiu. Napastniczka została zatrzymana, jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Kilka godzin po amerykańsko-rosyjskim porozumieniu w sprawie eksportu milionów baryłek ropy, Ukraina zaatakowała rosyjski węzeł przeróbki surowca w obwodzie samarskim. To reakcja Kijowa na umowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Moskwa w najbliższych miesiącach ma wysłać m.in. do USA 5 milionów ton oleju napędowego. Według prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego to urodzinowy prezydent dla Putina, który znacząco wesprze rosyjski budżet i pozwoli na dalsze prowadzenie wojny. Cezary Jaszczyk.
4: A to, że Rosja ani myśli o zakończeniu wojny, widać gołym okiem. Wciąż rośnie liczba ofiar najnowszego rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. To już kilkanaście osób, wśród nich jest 3 dzieci. Dotarliśmy na miejsce wczesnym rankiem wraz z naszym zespołem. Zobaczyliśmy ludzi pod gruzami. Byli to żona, mąż i ich dziecko. Zaczęliśmy pomagać w wydobywaniu tych ludzi. Udało nam się wydostać spod gruzów 2 osoby. Niestety zginęła mała dziewczynka w wieku około 9 lat. Co najmniej 2 budynki zostały poważnie uszkodzone w czasie ataku na Kijów. Miejscowe służby donoszą o kilku rannych.
3: O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do 21 w niedzielę. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Sopot świętuje urodziny. 125 lat temu nadmorski kurort otrzymał prawa miejskie. Godzinę temu na skwerze kuracyjnym rozpoczęła się główna część obchodów. To m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy też słodki poczęstunek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy. Składany podest roboczy 3-stopniowy tylko za 49 zł zamiast 139? Tylko w Multimarkecie Jula, tylko w dniu otwarcia. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.

0: Firma Wawrzyniak prowadzi skup ziarna mokrej kukurydzy w magazynach w Zbiersku, w Tursku i w Markwaczu. Telefon kontaktowy 62 332 06 00. 62 332 06 00.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Miało być plenerowo na zakończenie lata we wrześniu, ale pogoda, no cóż, popsuła plany, ale ich nie zniszczyła, bo wracamy do koncertu. Mowa o Pleszewie i tamtejszej zajezdni kultury i koncercie Big Bandu po godzinach. Odbędzie się tak jak powinien, tylko nieco później. Big Band po godzinach i Kornelia Raźniewska w Pleszewie w zajezdni kultury. Bezpiecznie, bo w sali koncertowej, więc deszcz będzie niestraszny. Greatest Hits w wykonaniu właśnie tej kapeli w niedzielę, czyli już jutro 11 października. Wstęp jest wolny, start o godzinie 20, a program znajdziecie także w naszej internetowej gazecie
0: www.rc.fm.
1: 16 minut po godzinie 16, już teraz Zalia, tylko kochaj mnie.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Dom Brytanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
4: Więcej na ckis.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 74. turniej o łańcuch herbowy miasta Ostrawa Wielkopolskiego. Już jutro o 14:00. Czy będą gwiazdy Speedwaya? Jakie nazwiska się pojawią, o tym w najbliższych wiadomościach już o 16:30.

0: 16.30 minęła. Wiadomości, Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od farabusa kursującego w Pleszewie. Będzie o uroczystościach z okazji Dnia Papieskiego w Kaliszu oraz gwiazdach turnieju o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Mieszkańcy Marszewa i Prokopowa mogą łatwiej dotrzeć na niedzielną mszę świętą w kościele Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Pleszewie. Wszystko dzięki farabusowi, bezpłatnemu transportowi uruchomionemu przez miejscową farę z myślą przede wszystkim o seniorach i osobach, które nie mają własnego samochodu.
3: Proboszcz ksiądz Darek Brylak informuje, że busik kursuje w każdą niedzielę przed mszą świętą o 9.30. O 9.15 wyrusza spod starej szkoły w Prokopowie, następnie zatrzymuje się w Marszewie przy budynku numer 21D. Stamtąd jedzie do kościoła farnego pod wezwaniem Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Pleszewie. Po nabożeństwie pasażerowie mogą bezpłatnie wrócić do swoich miejscowości. Jak wyjaśnia w filmiku na Facebooku wikariusz ksiądz Kacper Kusiński, inicjatywa ma pomóc osobom, dla których niedzielny dojazd do kościoła stanowi problem. Chodzi nie tylko o transport, ale też o możliwość uczestniczenia w życiu parafii i spotkania z innymi wiernymi. Z przejazdu busem może korzystać każdy chętny. Podczas pierwszego kursu w ubiegłą niedzielę byli już pasażerowie. I ciekawostka historyczna. Podobne rozwiązanie funkcjonowało kilkadziesiąt lat temu w okolicy Dobrzycy w latach 70. Stanisław Królik, ówczesny prezes RKS Nowy Świat i poseł na Sejm, organizował bezpłatny autobus dowożący mieszkańców Nowego Światu do kościoła w Dobrzycy. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Wspólna modlitwa i refleksja nad nauczaniem świętego Jana Pawła II będą towarzyszyć obchodom 26 Dnia Papieskiego w diecezji kaliskiej. Na głównych uroczystościach wierni spotkają się jutro w kaliskiej katedrze, gdzie o godzinie 10 zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Łukasza Buzuna.
4: Po mszy świętej przygotowany jest także program religijno-artystyczny, podczas którego przy relikwiach świętego papieża będzie odśpiewana litania do świętego Jana Pawła II i zostaną wykonane utwory muzyczne skomponowane do słów z nauczania naszego wielkiego rodaka. Myślę, że obecność wiernych w katedrze, modlitwa i wszystko to, co będzie się działo właśnie po mszy świętej, będzie wspaniałą okazją, aby wspomnieć świętego Jana Pawła II i to, co najważniejsze, wracać nieustannie do jego nauczania.
2: Powiedział Radiu Centrum ksiądz Przemysław Kaczkowski, rzecznik prasowy diecezji kaliskiej. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego to święty Jan Paweł II, uczeń, misjonarz. Uroczystość obchodzona jest w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, czyli przed 16 października. Bez największych gwiazd Speedwaya, z jednym uczestnikiem cyklu Grand Prix i całą plejadą młodych żużlowców, którzy zapowiadają, że stoczą na torze kapitalne widowisko. Mowa o obsadzie 74. turnieju o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego, który w niedzielę o 14.00 rozpocznie się na Stadionie Miejskim. W gronie uczestników jest tylko jeden zawodnik, który już poczuł smak zwycięstwa w najstarszym turnieju żużlowym w Polsce.
5: Fajnie wygrywać jeszcze na takim torze jak tutaj, bo wiadomo, on jest szybki, lubię tu jeździć i też od najmłodszych lat często tutaj bywałem i jeździłem.
6: Tutaj licencję też zdawałeś?
5: No, dokładnie tak. Tutaj zdawałem licencję i to jest tak jakby mój taki domowy tor.
6: Domowy tor, no i łańcuch herbowy, piękny trofeum. W niedzielę przyjeżdżasz walczyć o główną nagrodę?
5: Zawsze jadę w turnieju, zawsze jadę na 100%. Nie tak, żeby sobie tylko pojeździć, tylko jak najlepiej potrafię i myślę, że też tak będę próbował całe w niedzielę.
6: Co będzie kluczem do zwycięstwa tutaj start, czy w dystansie można będzie powalczyć?
5: Myślę, że jedno i drugie, bo ten tor się zmienił, te łuki są trochę pochylone. Więcej walki myślę niż kiedyś w poprzednich latach, więc jedno i drugie będzie kluczowe.
2: Powiedział Radiu Centrum Jakub Miśkowiak, który zwyciężył w Ostrowie przed 3 laty. W ostatnich dniach do obsady łańcucha herbowego dołączyli uczestnik Grand Prix Roan Tangate, kapitan Munfin Magnusa Ostrów Frederik Jakobsen, młody Duńczyk William Dreyer i junior ostrowskiej drużyny Nikodem Łuczak. Dodajmy, że przed turniejem o 10.30 na parkingu przed parkiem maszyn Stadionu Miejskiego działać będzie tak zwane miasteczko kibica, gdzie fani spotkają uczestników turnieju, a także dawnych zwycięzców łańcucha herbowego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 17.

Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy. Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Już w przyszłym tygodniu, dokładnie 14 października, czyli w środę, rozpoczną się ostrowskie dni seniora. Potrwają kilka tygodni i połączą rekreację, edukację, kulturę oraz integrację międzypokoleniową. W programie nie zabraknie emocji sportowych, warsztatów, przeróżnych koncertów, a także edukacji dotyczącej bezpieczeństwa. Inauguracja rozpocznie się w środę 14 października właśnie w Szkole Podstawowej nr 9. Zaplanowano tam już trzecią ostrowską olimpiadę senioralną, w której uczestnicy zaprezentują swoją sprawność i sportowego ducha. Kilka dni i tygodni, bo do 19 listopada będą trwały właśnie te obchody, a szczegółowy program i informacje znajdziecie w naszej internetowej gazecie.
0: www.rc.fm

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: A w tych kolejnych sprawdzimy ceny maksymalne na stacjach paliw. A propos paliwa, od razu będzie też o sporcie związanym właśnie z autami, bo zajrzymy na tory Formuły 1. Szczegóły w wiadomościach, które już o godzinie 17.
2: Reklama.
3: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
5: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Niebo zachmurzone i deszczowo w naszej okolicy. Już teraz temperatura na wysokości 13 stopni, wiatr z południowego zachodu nieco słabszy, teraz 15 km na godzinę. Ciśnienie jest stabilne, biometr niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 17.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Wróćmy do ataku ostrym narzędziem w szkole w Warszawie. Sprawdzimy też ceny maksymalne na stacjach paliw i zajrzymy na tory Formuły 1. Marcin Krzemiński. Życiu trzech zaatakowanych ostrym narzędziem kobiet nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala. Wracamy do sprawy ataku w szkole dla dorosłych na stołecznej Pradze Południe. Napastniczka to 21-letnia uczennica tej placówki. Obezwładnił ją pracownik szkoły. Tomasz Fęskę.
5: Policja ma na razie niewiele informacji na temat tego zajścia. Kobieta, która jest uczennicą placówki, zaatakowała ostrzem dwie 17-latki i 24-latkę, które przyjechały złożyć w szkole dla dorosłych papiery, mówi komisarz Jacek Wiśniewski.
6: Po 4 minutach na miejscu była policja. Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia w stanie niezagrażającym życiu. Zostały poszkodowane także dodatkowo dwie inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
5: Z kobietą po zatrzymaniu był utrudniony kontakt, nie odzywała się i nie chciała współpracować z policją.
4: Na razie więc nieznane są motywy ataku. Do szarpaniny między dwoma uczniami doszło dziś też w szkole na ulicy Metalowej w Olsztynie. Co gorsza, jeden z nich miał przy sobie przedmiot przypominający maczetę. Na szczęście nie został użyty. Właściciel przedmiotu, 17-latek, trafił do szpitala ze względu na niepokojące zachowanie. Drugi z uczestników zajścia, 19-latek, po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Sprawą zajmuje się policja. W weekend i w poniedziałek wyższe niż wczoraj ceny maksymalne na stacjach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy, to 7 groszy więcej niż wczoraj. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy. No i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze. Rzecz jasna na litrze. Max Verstappen z Red Bulla wygrał ostatni w sezonie sprint Formuły 1 przed jutrzejszym wyścigiem, 18. rundą Mistrzostw Świata o Grand Prix Singapuru. Start opóźnił się o pół godziny z powodu ulewnego deszczu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 17.
1: Hity ponad czasem.
2: Czyli już teraz, lata 90, 1992 rok, Jimmy Nail i Ain't No Doubt w kolejce. Duet John Travolta, Olivia Newton-John, You're the Only That I Want i Feels Like Heaven od Fiction Factory.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: To zbliża się wielkimi krokami kolejne zaproszenie na Święto Karpia i drugi Przegodzicki Festiwal Karpia w Gminnym Ośrodku Kultury w Przegodzicach. To wszystko już 24 października można już zapisywać sobie w kalendarzu. Najpierw pokazowa odłowę w Gospodarstwie Rybackim Stawy Przegodzice od godziny 9 rano do 12. Oczywiście możliwość zakupu, prezentacja, nagrodobranie, do tego jeszcze wspólne sadzenie drzew. A od godziny 15 do 21 Gminny Ośrodek Kultury w Przegodzicach, a tam i degustacje, i pokazy, i występy zespołów folklorystycznych, a także, jak ładnie nazwali, karpiowy food truck Polski Karp. No i nagrodobranie właśnie w ramach Dni Karpia w Dolinie Bareczy. Wstęp jest wolny, przypominam, to 24 października, a jeżeli chodzi o samo wydarzenie i program, znajdziecie go także w naszej internetowej gazecie.
0: I mamy weekend, i gra muzyka.
1: 16,5 minuty po godzinie 17:00 The Hooters jeszcze raz 500 miles.

0: Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy. Reklama.
1: Hity ponad czasem.

Bez ciebie jesień to Zdzisława Sośnicka. Teraz nieco zmieniamy lutę. Lata 90. 1995 rok. Jest i ona, i jest ten film, a w nim Pierce Brosnan. Tina Turner, która śpiewa piosenkę do filmu o agencie 007, czyli Golden Eye. Mam nadzieję, że widzieliście. Jeżeli nie, to polecam. A teraz już zróbcie głośniej.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Lubisz majsterkować, dekorować, gotować lub odpoczywać i lubisz niskie ceny? Wspaniale! To właśnie dla Ciebie otwieramy kolejny multimarket Jula. Teraz nawet do 60% taniej. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
0: Reklama.

To był 10 października 1954 rok. W Bloomington w stanie Indiana urodził się David Lee Roth, który w latach 1974-85 był wokalistą grupy Van Halen, pseudonim Damon Davy. To był najbardziej znany, oryginalny frontman grupy Van Halen właśnie. Śpiewał w zespole jeszcze w 96 i wrócił 2007 roku do zakończenia działalności zespołu w 2020. To z nim zespół nagrał swoje największe hity, takie jak Panama i Jump, po który sięgam już teraz.

0: Tell it to my heart to Taylor Dane. 8 minut pozostało do godziny 18.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: W poniedziałek do szkół wrócą patrole policji, o tym powiemy za chwilę. Wrócimy także do wielkiej wygranej Huberta Hurkacza. Szczegóły o 18.
2: Reklama.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502 722 722. Telefon 502.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Kolejny dzień, w którym przychodzi ochłodzenie, no to już wiemy, że tak właśnie będzie się działo, chociaż jutro od samego rana dużo więcej słońca i w ogóle w ciągu dnia więcej słońca, choć temperatura maksymalna jak dziś 14 stopni. W godzinach późniejszych, popołudniowo-wieczornych, być może znów jakieś opady deszczu. Od rana wiatr z południowego zachodu słaby, w ciągu dnia delikatnie przyspieszy. Od rana na barometrach zobaczymy 1010 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 18. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Arsenał broni w Garwolinie należał do nastolatka. Jest też zapowiedź kolejnych patroli policyjnych w szkołach. Wrócimy też do historycznego sukcesu Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński. Siekiery, noże i maczety. Policjanci z Garwolina na Mazowszu zabezpieczyli arsenał broni należący do 14-latka, który publikował w sieci niepokojące treści. Nieletni został zatrzymany, odpowie za wywołanie fałszywego alarmu. Decyzją sądu trafi do ośrodka wychowawczego. Służby wyjaśniają też okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
4: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach.
3: To trzeci atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. W poniedziałek do szkół wrócą patrole policji, zapowiada Komenda Główna. Funkcjonariusze wspierani przez strażników miejskich w piątek skontrolowali blisko 50 tysięcy placówek. W nowym tygodniu będą także w okolicach szkół. Będą też kontaktować się z ich pracownikami i dyrekcją. Mogą też sprawdzać plecaki. Hubert Hurkacz po wielkiej wygranej z żywą legendą tenisa Nowakiem Dziokowiczem ma jutro szansę awansować do 4. rundy turnieju w Szanghaju. Rywalem Polaka będzie Chińczyk Izu, który od organizatorów dostał dziką kartę i niespodziewanie pokonał Włocha Lorenzo Musettiego. Hurkacz zaś w 2. rundzie z Dziokowiczem odniósł historyczne dla niego zwycięstwo.
5: Już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był kurą, także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
3: Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał 3 lata temu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Hity ponad czasem.
2: To wracamy do hitów, które uwielbiacie, te, które wam się dobrze kojarzą i wzbudzają pewne sentymenty, i przy których można się pobujać i można pośpiewać. Już teraz Andrzej Zaucha, Byłaś sercebiciem, John Hates Jazz, Heart of Gold, już za moment. No i właśnie ten moment, One Moment in Time od Whitney Houston, 3,5 minuty po 18:00.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
3: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.

I to jest piosenka, która tak dodaje powera, zwłaszcza jeżeli wam brakuje wiary w siebie, jeżeli coś jest nie tak, to myślę, że ten kawałek idealnie się wpasowuje, żeby tę siłę wam przywrócić. Whitney Houston, oczywiście 1988 rok. No i to jest oczywiście też kawałek, który promował olimpiadę, letnie igrzyska w Seulu w Korei. No to teraz wracamy do czegoś po polsku, czegoś delikatniejszego, coś na ostudzenie tych emocji, których dostarczyła nam Whitney. Lata 90, 1995 rok, solowy album Roberta Chojnackiego, Sucks and Sex, a z tego albumu piosenka Niecierpliwi. Na wokalu oczywiście Andrzej Piasek, Piaseczny. Zróbcie głośniej i wiem, że znacie słowa. Można śpiewać.

0: 22 minuty po godzinie 18.
1: Ogłoszenie.
0: Radiocentrum ogłosza nabór kandydatów do pracy w redakcji radiowej w Kaliszu. Stanowisko dziennikarz, reporter. Umowa o pracę więcej na www.rc.fm i na naszym profilu na Facebooku.
1: Ogłoszenie.
2: Reklama.
3: Geely Grupa Lease otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lease. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
2: Reklama.

Wracamy do grania po polsku. Ten kawałek myślę, że też doskonale znacie i to znów lata 90. Oj, chyba te lata 90. to rzeczywiście owocowało w takie kawałki, które znacie do tej pory, które naprawdę chwytają za serducho, wzbudzają fajne emocje i wspomnienia. Mam nadzieję, że ten również, 1997 rok, można się pobujać i także pośpiewać, bo jestem pewna, że znacie słowa. To Kaja z albumu Zebra na językach.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Basen z hydromasażem Bestway za 3799 zamiast 5499 zł. Tylko w Jula, tylko teraz, nawet do minus 60%. Zapraszamy do Jula w Galerii Kalisz przy ulicy Poznańskiej już 14 października.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

To oczywiście Madonna i Material Yoga. Zerkam przez radiowe okno. Jest już ciemno, jest deszczowo, wietrznie, chociaż tego deszczu już coraz mniej. Wiatru również już nie jest taki silny. Zerkając na to, co w trasie od słuchaczy Radia Centrum, w tej trasie jest całkiem nieźle. Można jechać o tej godzinie. Ruch jest niewielki. W Ostrowie Wielkopolskim podobna sytuacja. A dla tych, którym zimno, którzy przemarznięci, to bardzo proszę, mam dla Was kawałek Hot Chocolate, Your Sexy Thing.

0: Reklama. Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy. Reklama.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut do kolejnych wiadomości. W nich powiemy o rygorystycznych zasadach raportowania czasu pracy lekarzy. Te mają się pojawić od listopada. Powiemy także o laureatce pokolowej Nagrody Nobla, a także dorzucimy coś z Wielkopolski. Szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 19. Ale jeszcze wam zagram. I to jak? A Winter Shade of Pale, Procol Harum.
1: Radia Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro będzie nieco więcej słońca, choć temperatura maksymalna też tak mniej więcej do 14 stopni. Pojawią się także opady deszczu od samego rana. Na barometrach zobaczymy 1010 hektopaseli. Ciśnienie będzie się utrzymywać stałe. Warunki mimo to od rana będą korzystne, ale w godzinach popołudniowych już będą miały negatywny wpływ na nasze samopoczucie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 19. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Od listopada rygorystyczne zasady raportowania czasu pracy lekarzy. Laureatka pokojowego Nobla kontra prezydent USA w tle sankcje. Wielkopolska ma nowy rezerwat przyrody Dolina Lutni. Marcin Krzemiński. Od 1 listopada wchodzą w życie nowe, rygorystyczne zasady raportowania czasu pracy lekarzy. Placówki medyczne będą miały obowiązek co miesiąc przekazywać do NFZ-u szczegółowe grafiki z dokładnymi godzinami rozpoczęcia i zakończenia dyżurów każdego medyka, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
4: Musimy oczywiście przygotować nasz system pod kątem połączenia z NFZ-em i przekazywania we właściwym formacie tych danych, także jest to dla nas bardzo duży wysiłek organizacyjny, zwłaszcza dla tego personelu administracyjnego i wspierającego szpital.
3: Celem zmian jest ukrócenie jednoczesnej pracy w kilku miejscach oraz kontrola limitów, docelowo maksymalnie 320 godzin miesięcznie. Za brak sprawozdań placówkom grożą wysokie kary finansowe. Laureatka pokojowej Nagrody Nobla potępiła sankcje USA wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego. Navi Pillay jest byłą sędzią MTK, powiedziała, że setki pracowników czują się zagrożone. Sankcje amerykańskiego Departamentu Stanu zostały nałożone kilka godzin po werdykcie norweskiego Komitetu Noblowskiego. Decyzji tego gremium sprzeciwia się Donald Trump, który twierdzi, że to on powinien otrzymać Nagrodę Pokojowego Nobla. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Holender Max Verstappen wygrał kwalifikacje przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Singapuru, 17. rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. Jutro za Verstappenem na starcie ustawią się kierowcy Ferrari, Monakijczyk Charles Leclerc i Brytyjczyk Lewis Hamilton. Wielkopolska zyskała nowy rezerwat przyrody Dolina Lutni. Został utworzony w nadleśnictwie Jarocin, 70 km od Poznania. Znajdują się tam przełomy rzeczne, dzikie wąwozy, lasy łęgowe oraz naturalne źródliska. Występuje także wyjątkowo rzadki, zwłaszcza na terenach nizinnych, gatunek skrzypu olbrzymiego, największego występującego poza strefą tropikalną.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Hity. Ponad czasem.
2: To zaczynamy od Brąski Beat z kawałkiem Why Evangelis i Shards of Fire, czyli Rydwane Ognia w kolejce i Genesis Follow You, Follow Me. 3,5 minuty po godzinie 19 rozkręcamy wieczór. Mam nadzieję, że weekendowo sobota jest dla Was bardzo udana. Trzymam kciuki.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
0: Reklama.

Czasami jest tak, że w weekend się nie chce nigdzie wyjść na żadną imprezę i tak weekendowo chce się posiedzieć w domu, żeby się zrelaksować, bo za dużo tego stresu. Ja się absolutnie nie dziwię. Jest taki brytyjski film, nie wiem czy wiecie, z 2017 roku, który jest przykładem tak zwanego slow cinema, czyli wolnego kina. Filmu o bardzo powolnym tempie, długich ujęciach, minimalnej ilości akcji. Ma tytuł Baba Land i nie ma fabuły, dialogów ani aktorów, a jego głównym celem jest wyciszenie widza właśnie i ułatwienie mu zasypiania. Pamiętacie, co ułatwia zasypianie? Liczenie owiec ponoć, więc tutaj myślę, że sobie doskonale poradzicie. Twórcy żartobliwie określają go alternatywą dla tabletek nasennych. Baba Land to 8-godzinny film przedstawiający wypas owiec w zwolnionym tempie, uważany za jeden z najnudniejszych filmów w historii kina. Jakbyście nie mogli zasnąć, zostawcie tabletki, włączcie sobie Baba Land.

0: Reklama.
1: Nie wiem jak ciebie, ale mnie już męczą te kwoty przy dystrybutorze.
2: Mamy na to odpowiedź. Wybierz Renault z fabryczną instalacją LPG.
1: Do wyboru aż 3 modele: Clio, Captur i Symbios.
2: Chcesz sprawdzić, który model jest dla ciebie?
1: Odwiedź salon Renault Grupa Lis w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
3: Nie ma tańszej jazdy niż na LPG.
2: Adrian Matuszkiewicz, Arkadiusz Mareniec.
4: Dom Bretanii oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu prezentują 18. Festiwal Kultur Europy, a tym razem zabieramy Was w podróż przybliżającą kulturę, tradycje i niepowtarzalną atmosferę Irlandii. Ta zielona wyspa zachwyca tak, jak zachwyci Was koncert oryginalnego duetu irlandzkich muzyków oraz film Cicha Dziewczyna. Weekend 17 i 18 października. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie do odbioru w kasie centrum.
5: Więcej na cki.kalisz.pl.
0: Reklama.

Uwaga, uwaga, alert zorzowy dla Polski. Jak mawiają specjaliści, to nie są ćwiczenia, bo do Ziemi dotarł obłok plazmy, uwaga. Duże wyrzuty, dużo się działo na Słońcu, sporo energii, co to oznacza, że warunki, które jeżeli się utrzymają, to jest szansa, realna szansa, żeby nad Polską pojawiła się zorza na północy do kraju, dokładnie z dużym prawdopodobieństwem przy szczycie tej burzy magnetycznej w centrum i na południu także, więc jeżeli gdzieś jest pogoda, a mamy nów księżyca, więc niebo będzie wyjątkowo ciemne, a to są idealne warunki. Można ruszać gdzieś, gdzie jest ciemno i gdzie być może uda Wam się tę zorzę dostrzec. Trzymam mocno kciuki za Wasze łowy.

0: Nie ma to jak rock and roll, that's what I like. Dave Bunny and the Master Mixers. Zostało już zerkam 18 minut do 20, czyli wieczór sobotni się rozkręca, ale dla tych, którzy chcą się zresetować, chcą wolniej, chcą łagodniej, no to bardzo proszę, dla was też coś mam. Ten kawałek na pewno przypadnie wam do gustu. I'll be there for you i Bon Jovi.
1: Słuchasz Radia Centrum.

Get it on, to formacja T-Rex. 9, a właściwie 8 minut już do godziny 20. Weekend, sobota, sobotni wieczór, plany pewnie jakieś są. Nawet jeżeli są to plany nieimprezowe, to mam nadzieję, że znajdziecie trochę czasu dla siebie i relaksu. A tym, którzy muszą być w pracy o tej porze, po jakiejś nocce, no to życzę, żeby szybko minęło, bez problemów i żeby znalazł się czas już na to, żeby sobie po prostu odpocząć. W niedzielę, uwaga, w kwestii związanych ze świętami, mamy dzień wychodzenia z szafy, o, jakby ktoś miał ochotę, i dorzucę jeszcze dzień dziewczyny. Mniej popularne święto niż dzień chłopaka, ale zawsze, więc chłopaki, pamiętajcie, jutro w niedzielę 11 października, dzień dziewczyny, trzeba świętować. A w najbliższych wiadomościach powiemy o kłopotach byłego wiceministra rolnictwa. Takie szczegóły już za kilka chwil, a skoro 8 się zbliża wielkimi krokami, na mnie czas i pora. Karolina Romke, do usłyszenia, cześć, pa! Czego?

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro nieco więcej słońca. Temperatura maksymalna znów 14 stopni i możliwe również miejscami na przelotne opady deszczu. Wiatr od rana z zachodu umiarkowany, później delikatnie przyspieszy i zmieni kierunek. Od rana na barometrach 1010 hektopaskali. Warunki biometeo początkowo będą korzystne, później już nie wpłyną dobrze na nasze samopoczucie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Kolejny rosyjski atak w Ukrainie, na wschodzie polskie alerty RCB. Donald Trump z kolei sugeruje prezydenckie wybory w Ukrainie. Powiemy też o kłopotach byłego wiceministra rolnictwa. Marcin Krzemiński. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Trwa rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni powietrznej Polski operuje nasze lotnictwo. Do 20 wzrosła z kolei liczba osób, które zginęły w porannym ataku wojsk rosyjskich na Zaporoże. Bomby agresora uderzyły m.in. w wielopiętrowe bloki. Trwa akcja ratowników. Spod gruzów udało się ocalić 3 osoby. W Kijowie, gdzie alarm zwiastują rosyjskie drony uruchamiane był dziś 5-krotnie. Są problemy z wodą i prądem, co doprowadziło do wstrzymania pracy metra i wyłączenia tramwajów i trolejbusów w niektórych dzielnicach. Na Donald Trump po raz kolejny zabrał głos w sprawie wojny w Ukrainie. Amerykański prezydent powiedział kilkadziesiąt minut temu, że Wołodymyr Zełenski mógł wiele razy zakończyć wojnę. Czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta. Trump zarzucił też Zełenskiemu, że atakując rafinerię w Rosji chce przysparzać problemów światu. Dodał, że powiedział ukraińskiemu prezydentowi, by nie prowadził ataków na cele związane z produkcją oleju napędowego, ale ukraiński przywódca i tak to zrobił. Michał Kołodziejczak, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, został wezwany przez klub do pilnych wyjaśnień. Dwie były współpracownice oskarżają w mediach byłego wiceministra rolnictwa o przemoc i agresję, a także zachęcanie do brania narkotyków. Wyciekła też taśma z zapisem rozmowy Kołodziejczaka z jedną z kobiet. Badana będzie jej autentyczność, mówi posłanka KO Gabriela Lenartowicz.
5: Ja mam nadzieję, że to jest deepfake, ale jeśli nie, to reakcja musi być stanowcza.
4: Sam Michał Kołodziejczak nazywa zarzuty pomówieniami i nie chce o nich szerzej rozmawiać. Uwaga kierowcy, zbliżają się spore utrudnienia na ekspresowej S7. W najbliższym tygodniu planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo w kierunku Warszawy. W trakcie tych prac ruch będzie odbywał się jednym pasem. Remont ma się zakończyć w połowie listopada.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż.
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga.
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.